Dedykacja oczywiście ponownie dla Koletki ten numer, albo jak to mówi Markus, dla Kolusi. Dzisiaj ta wersja, o której Damuś zaczął grać ten numer na audycjach,

No ten milion to naprawdę tam od razu jest gość. Jakie gify mi wysyła. No nie było mojego śpiewu, nie było na Tiesto. Dzisiaj wam tego jednak oszczędziłem. A tymczasem Amok, Noise Basis.

Wiedziałam, że jest Follow You, ale nie wiedziałam, co jest przed tym. Jeden z lepszych numerów oczywiście Majkanie, który powrócił do żywych. Stumble In. I oczywiście wersja od Martina White'a, która naprawdę masakrycznie mocno podkręciła ten numer. I teraz.

Stumbleby In. Dobrze, to mamy za sobą. A tymczasem pozdrowienia jeszcze raz dla Zmira, oczywiście dla szwagierka Bawaria pozdrawia. Ciebie damo siuskiego nadsłuchu. Pozdrawiam również dla Goldenowskiego, który na pewno jest od samego początku lub od za 20. Dalej dla Tomasza, dla Artura, Toruń pozdrawia. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Nawet nie wiedziałem, że mamy dwóch słuchaczy z Manchesteru. O! Elegancko, pozdrawiam serdecznie. Dla sprostowania, dwóch słuchaczy zameldowanych. O! Bo z pewnością, jeżeli

Foreign Angel oczywiście, Paul Van Dyk w najnowszej eleganckiej wersji. Pięknie, pięknie to leci, pięknie fruwo.

klimaty sprzed 10, a może i więcej lat. Moi drodzy, powracają w tym numerze. Money G. Remix, oczywiście, Hitmana.

Lecimy z koronnymi od razu gorącymi pozdrowieniami oczywiście od was. Pozdrawiam moje śliczne dziewczyny, Marzenę, Ewelinę z Gniezna, pozdro. A to wszystko czai. Oczywiście przekazujemy serdecznie. Pozdrawiam moje śliczne dziewczyny, Marzenę, Ewelinę z Gniezna. Pozdrowienia od czai przekazujemy. Oczywiście pozdrowienia dla was.

0: baby.
1: Jeden z moich odebranych numerów. Ale to już chyba wiecie, nie? Czy nie wiecie? Jak nie wiecie, to już wiecie. Naprawdę elegancki numerek, melodia, która wchodzi pod nóżkę. A jak ja sobie tupię nogą, to oczywiście cały blok chodzi. Także jest dobrze, jest dobrze.

O, tutaj widzę korekta pozdrowień. Pozdrowienia dla moich cudownych dziewczyn z Gniezna, Eweliny Rudej i Marzenki. Ślewasz Łukasz, proszę bardzo. Przekazujemy jeszcze raz dla cudownych dziewczyn z Gniezna, Eweliny Rudnej. Powiedziałem Rudej, przepraszam. Eweliny Rudnej i Marzenki, Ślewasz Łukasz. Ale co, no. Niby się mówi, że Rudy fałszywy, ale... Ale w niektórych kwestiach to nie ma w ogóle znaczenia. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie.

Także jeszcze raz pozdrowienia cudownych dziewczyn z Gniezna, Eweliny Rudnej i Marzenki Ślewarz-Łukasz. Oczywiście przekazujemy, tak żeby to wszystko było na kropce dobrze. Siema, dzięki za super muzykę i dobry humor. Miło było ciebie słyszeć. Do usłyszenia następnym razem od Mariusza. Dzięki za dobre słowo, oczywiście, Mariuszku. Również cię gorąco pozdrawiam. Dobrego tygodnia życzę. Oczywiście, aby jak najszybciej zleciał. I znowu sobota i znowu lecymy, lecymy, nie? No właśnie. Zillionaire. A dzisiaj na powoli kończymy nasze weekendowe granie.

Ale wy nie wiecie najważniejszego. Jak nie sprawdzaliście ramóweczki, kto od 18? Jezusku! Jeden z waszych ulubieńców tego radia, wielbiony, wielbiany, wyczekiwany, moi drodzy, Master of Sound. Zaraz oczywiście po mnie od 18, tak więc dzisiaj ja supportuję jego. Zapraszam serdecznie.

Drodzy Państwo, kończymy numerem, który również tłucze na swoich audycjach. Najnowszy remix od Drop Shakers. Master zalogowany, master dostępny. Za chwileczkę dla Was przejmuję stary kanał głównego. Czy jesteście gotowi? Are you ready? Ladies and gentlemen!

A na koniec ten numer. Kończymy weekend. Zamykamy, jak zawsze, z najlepszym partem sieci.

Dobrze, dziękuję za wczorajsze 2 godziny. Dzięki za dzisiaj, oczywiście za godzinkę. Wszelkie nagrania, jak coś, damy na fejsie, na mój fanpaju, na moim fanpaju. Nagrania, informacje, oczywiście o audycjach. Kto polubił moją osobę, moją audycję, moje granie, moje gadanie, moje głowę, oczywiście również głupotę, to zapraszam do grona Adamowiczów poprzez kliknięcie lubię to, czytam obserwacje, jak wolicie. Dzięki wielkie. Masterek przed wami. Moi drodzy, bawcie się. Dobrego tygodnia życzę. Do usłyszenia.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy. Dobre Bity, kanał główny Radio Party. 4 lutego 2024. Zaczynamy. 6 minutek po godzince 10. Tak właśnie poranne granie z Markusem. Niedzielne, także startujemy. Dla tych obecnych od samego początku, dla tych, co dołączyli w tym momencie. Tak sobie właśnie gramy. Także życzę wam miłego odsłuchu i lecimy. Witamy na samym początku Miliana, zgłoszony, także siema. Dzień doberek. No to kochani, pójdziemy się Radio Party. Czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia, kanał główny Radio Party. A tymczasem gramy. Pierwsza audycja właśnie w tym miesiącu. Także lecimy na grubo.

I tak właśnie sobie przyjemnie gramy. Radio Party, kanał główny, z Markusem lecimy. Dla tych obecnych pozdrawiam. Lekkie problemy z serwerami, ale spokojnie, na pewno zaraz wróci wszystko. A w tym momencie gramy to, co możemy. To, co dobre w tym momencie. Posłuchajcie, jak to leci. Także witamy Adama, siemka, lecimy. Witamy Piotra, siemanko, dzień dobry.

No to w tym momencie on the move, tak gramy z Markusem, dobre bity. Radio Party, kanał główny. Wracamy po problemach technicznych. Dla tych obecnych, wytrwałych, pozdrawiam serdecznie. A my gramy cały czas, gramy, podkręcamy poranne granie z Markusem.

no to witamy na pokładzie szwagra Boba. Dzień dobry, siemanko. Witamy tych, co już się obudzili. Siemanko, dzień dobry. Niedziela, dzień lenia, tak właśnie, gramy.

takie zaległe pozdrowienia od Wicka, a potem dla całych Smolic, od Wicka i Donia. Pozdrawiamy serdecznie. A ja czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia, kanał główny Radio Party. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie.

no to przepiękny klimacik w tym momencie, w waszym oczywiście wydaniu. Posłuchajcie sobie na kanale głównym Radio Party, ja już nie przerywam. Zamknijcie oczy i słuchajcie.

pozdrowieniami dla Mastera, pewnie jest obecny i słucha, także pozdrawiamy. Witamy Patryka, Irlandia obecna, mobilnie w pracy, pozdrawiam dla wszystkich oraz dla Ciebie DJ. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie, życzę miłej pracy, żeby szybko zleciało. Także witamy Patryka i pozdrawiamy!

No to jest klimacik Touch by Touch. To co uwielbiam, posłuchajcie, jak to pięknie leci w najlepszym party w sieci. I ta pompeczka słynna jest pięknie. No to pompujemy, radio party. Jadą!

Także witamy tych już, co się obudzili i dołączyli na kanał główny Radio Party. Dzień dobry, jeszcze przed nami godzinka z Markusem, także zapraszam do odsłuchu.

Baby, let your body... No to teraz na pobudkę dla Mastera, proszę bardzo. Także wyłapuj dedykację. Albo grubo, albo wcale, rura, rura. Oh.

I witamy Marcina Siemka. Nie ma tak dobrze zacząć niedzielę. Dokładnie, pozdrawiam. Witamy Renatę. Cześć Markus, ja dopiero otworzyłam oko. Miło wstać jak grasz. Pozdrawiam serdecznie. No bardzo mnie to cieszy. Pozdrowienia właśnie dla ciebie. Na pobudzenie. No to lecimy.

I tak VIP-owsko od Wojtka i Sary, podrzymka z Niemiec, najlepsze radio gra od rana. No witamy, pozdrawiamy, bardzo nas to cieszy, że nas słuchacie od samego rana. Także z pozdrowieniem dla Wojtka i Sary od Markusa. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Zawleczkę mormory, coś dla was specjalnie.

I mamy kolejne VIP-owskie pozdrowienia od Adriana. Pozdrowienia z Moniek dla Michałka i Julki, moich kochanych dzieci oraz żony Justynki. Kocham was bardzo, buziaczki. Przesyłamy, pozdrawiamy.

od Marcina słucham z całą rodzinką, więc pozdrawiam żonę Monikę i córeczki Marcelinkę i Martynkę. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinkę.

Także czarujemy z Markusem, dokładnie. Triki, triki z Afryki. Nie, no wiadomo, że z Polski. Okej, lecimy. Radio Party, kanał główny. Ja czekam na wasze VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie. Również zapraszajcie znajomych. Tak właśnie gramy do godzinki 12 z Markusem.

I mamy kolejne VIP-owskie pozdrowienia od Kamila, pozdrowienia dla Wieśka, Doroty i Kuby, wracających z Zakopanego. Pozdrawiamy serdecznie, uważajcie tam na siebie po drodze. Mam nadzieję, że przy dobrych witach będzie okej. Za chwileczkę dla tych właśnie, co wracają z Zakopanego. Żeby wam się miło wracało. I'm just

No to tak właśnie gramy, a Master odpisał Diablicy, że proszę się odstosunkować od mojej pralki Samsung Echo Bubble. Jest to nieśmigane najlepsze sprzęty. Także Diablica, no nie pogadasz.

już Milian pisze, gdzie Doda, gdzie Doda? Ach, ta elektroda, jejku, jak ona działa na ciebie, chłopie. Doda elektroda, tak ci brakuje jej, ojej. Adam napisał, Markus, umiesz tymi bitami rozruszać nawet chorego. Dzięki, brachu. No to zdróweczka dla ciebie. No fajnie, że się udało. Że jest okej z muzyczką. Witamy Damiana. Cześć, Manchester słucha Zapki. Pozdrawiam wszystkich. No to witamy, pozdrawiamy. No to lecimy, lecimy. Activate. A za wleczkę będzie jedna z propozycji, która mi wpadła ucho, w tym oczywiście miesiącu styczniu. A będziemy ją grali właśnie za chwilę. Ciekawe, czy wpadniecie, co to może być. Zaczyna się na A, a kończy się na E.

No to jest moc, tak właśnie gramy jeszcze przez najbliższe pół godzinki. Radio Party, kanał główny, tak właśnie się kiwamy, tak się bawimy, tak się budzimy. To co najlepsze u Markusa w tym momencie. No to jadą świry, jadą. Dla tych, co się obudzili, dzień dobry.

I witamy Iwonkę, siemanko, Markus obecna, pozdrawiam serdecznie wszystkich. No to dzień dobry, witamy na pokładzie na te ostatnie pół godzinki. A w tym momencie piękne połączenie, jak słyszycie, taki mega mix. No to lecimy.

ale to mi się podoba. Ciekawe, czy wam? Bardzo piękne połączenie. Radio Party, kanał główny. Zapraszam oczywiście na nasze social media. Radio Party na Facebooku, Radio Party oczywiście na YouTubie, na TikToku, Instagramie. Bądźcie z nami na bieżąco. Lajkujcie, obserwujcie. Również zapraszam na aplikację w sklepie Play radioparty.pl. I bądźcie na bieżąco i oczywiście, jeśli chcecie, to wbijajcie do mnie, Markus95RP, na Facebooku, na fanpage'u.

No to tak właśnie, gramy dla każdego coś dobrego dzisiaj. Troszeczkę mocniej, troszeczkę wolniej, żeby nie było. Za wleczkę wylatuje Data Pop, także będzie przyspieszenie. Dla tych oczywiście obecnych, dzięki wam, że jesteście, że słuchacie.

Ja oczywiście pozdrawiam tych wszystkich, co zostawili u mnie reakcję na fanpage'u, że jesteście, że słuchacie. Za każdego lajka i każdą reakcję dziękuję bardzo. Za każdy komentarz również, bo go czytamy zawsze. A zawleczkę jedna z propozycji, które mi ostatnio tak siadły, że sobie tak powiedziałem, że zawsze na każdej audycji poleci. Uwaga!

Ech, poleczko, każdy to zna. Tak sobie nakręcamy na te ostatnie 10 minutek. A za chwileczkę kolejna propozycja, która oczywiście podbiła internety, podbiła wszystkie parkiety. Ciekawe, czy wiecie. No na pewno, że wiecie, o co chodzi. Jest taka jedna propozycja.

tak właśnie pod ostatnie minutki z uśmiechem gramy. Także dziękuję wam za waszą obecność, za wasz czas, za waszą aktywność oczywiście. Dzięki, do usłyszenia już niebawem. Zawleczkę ostatnia propozycja ode mnie. Jak dobrze pójdzie, to jutro się usłyszymy. Także było zakończenie weekendu z Markusem i pewnie będzie rozpoczęcie tygodnia z Markusem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dam wam znać oczywiście na moim fanpage'u, także wyczekujcie i sprawdzajcie ramóweczkę.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. 3, 2, 1.
0: Po reklamie.
3: Third eye. One day we'll go to space. Time. Your future. Time is of the essence. One life, one dream, one space. Just think about it. And open your third eye. And after you will find yourself. Third eye, that means your future. Time. But timing is even more essential for success. If you are selected people, don't wait to anyone. You are the only one which is selected. You don't know where you came from. And you don't even know where you're going. And open your third eye. Just think about it. 10, 9, 8,

Ale już moje hajnuta dzisiaj na początek, od Buraczka najnowsza. Ja witam serdecznie, witam gorąco całe Radio Party, oczywiście cały kanał główny, jak zawsze. Damo za sterami, Dama Damowski i na samym wstępie Dama Sterka. Gorące pozdrowienia i zarazem prośba, Masterku, nie mów już więcej razy na audycji, że ja czasami przed tobą, za mną, ty za mną, bo to tak troszeczkę źle brzmi od drugiej strony. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że chodzi o ramóweczkę, także gorąco go pozdrawiamy, naszego tygrysa. I dzisiaj, moi drodzy, nietypowo ode mnie. A dlaczego? No bo gramy delikatnie w vibe'ie sprzed, już można powiedzieć, 4 lat. Zobaczymy wasze akcje, reakcje. Oczywiście będzie komercyjnie, na spokojnie, nie nerwowo. Będzie dobrze, obiecuję. Damo, witam serdecznie. Zaczynamy, moi drodzy.

Tak sobie właśnie domyczek leciał, zanim zaczął grać Wiksa na audycjach. Tak, to od razu wibrowało. Radio Party, jeszcze raz witam was serdecznie i gorąco. Hello, it's me! Ale mnie już znacie i to za dobrze aż chyba.

Widzę, że chyba oznaczenie na fanpage'u obserwujący działa. Ogólnie nie miałem tej opcji. Dzisiaj po raz pierwszy testowamy, chyba coś tam działa, coś tam daje. To dobrze. Za chwileczkę oczywiście, moje kochanie, będę was witał, a tymczasem najnowsza wersja Gala.

Witamy pierwsze osoby na dzisiejszej sobotnie na Mówency. Witamy serdecznie Łukasza, Piotra, Krisa, Kamila, Bartłomieja, MC'ego, Sebastiana, Miliana, Dariusza, Master Blaster Hypnotic Tango dla mojej koletki. No zobaczymy, co da się zrobić. Jest z nami także Ola. Jest z nami Zbiro, Andrzej, szwagier Bob, Justynka. Witamy serdecznie. Jest także Agatka.

znanym od razu lubiane oczywiście wibracje, numery Miracle, a już teraz Italo Disco. I tak to sobie tutaj u nas leci, a gdzie? W najlepszym party w sieci. Rozpędzamy, sobota,

Moi drodzy, Rocco Zedin i oczywiście stare wibracje powracają. Retro dźwięki aktualnie. Delikatnie zakręci, ale dobrze, bo musi oczywiście w sobotę, w szczególności po Turbo Coli, która dzisiaj jest wskazana jak zawsze. Bawimy, lecimy. Do 19 dama, dziś oczywiście po mnie. Kolejni prezenterzy. Zostańcie z nami koniecznie i zaproście znajomych.

0: lose yourself. I'm out of control. You rock, you rock my soul.
1: Bet you know it. You rock my heart.
2: Dzisiaj moja raza aktywna sobota, oczywiście jutro gramy niedzielną, niedzielny meeting wośpowy. Radio Warte gra z Wośp. Zapraszamy serdecznie od samej 12 w południe. Nasza oczywiście również, moi drodzy, SKR Banka już aktywna w sumie od poniedziałku. Zapraszamy serdecznie również. Radio Warte.pl/Wośp, moi drodzy, zerkajcie.

naturalnie wszystkim serduszkom, które już dokonały jakiejś wpłaty na nasze e-skarbonce. Serdecznie dziękujemy z całego serca. Oczywiście pozdrawiamy, a już jutro będziemy doglądać baczniej. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tych pasających. Mamy nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie. Także, moi drodzy, jutro Radio Party gra z Wośpem. Zapraszamy serdecznie.

Moi drodzy, DMN, Botleg remix tego numeru, którego serdecznie gorąco pozdrawiamy. Elegancko. Elegancko leci, elegancko wjeżdża. Radio Party, najlepsze party w sieci. Moi drodzy, jak tam u was? Jak się macie? Zdrowi? Uśmiechnięci? Mamy nadzieję. A jak nie, to wszystko naprawiamy muzycznie.

Aktualnie, moi drodzy, nietypowo na kanał główny, ale też musicie takie muzy skosztować. Bo jak sama nazwa wskazuje, kanał główny. To jest chyba jasne.

A już za chwileczkę na prośbę kolatki Max Zotti, dzisiaj wersja od Citosa. To będzie z pozdrowieniami od męża Darka i przy okazji ode mnie. Tak to załatwiłem, mam nadzieję, że dobrze.

buziaczkami od męża Darka dla Koletki. I oczywiście żółwikiem od Damowskiego. Wkręcamy.

Lecimy z pozdrowieniami od Konrada dla Lewity, Kajtka, Basi z Wrześni. Jedziemy rodzinka. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie dla Lewity, Kajtka, Basi z Wrześni. Od Konrada, a także pozdrowionka z Podkarpacia. Najpierw rower, a potem turbo kola. Nie ma złej pogody na rower, jest tylko lenistwo. Od Lukasa, proszę bardzo. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, moi kochani, jeżeli jesteście gdzieś w trasie, poza domem, polecamy serdecznie naszą aplikację Radio Party. Koniecznie pobierajcie, instalujcie. Bardzo się przydaje, w szczególności w pracy. Wiem to z autopsji. Apka Radio Party.

Oczywiście gra masterek, tak wiem o tym, wiem na spokojnie. Nawet robił au, au. Mwaki! Nie wiem co to w ogóle za tytuł numeru, ale niech będzie. Uwaga, let's go!

0: Witamy serdecznie Damiana zameldowanego, witamy Tomasza, witamy Piotra, Damiana kolejnego. Witamy serdecznie Artura. Witamy Taru na pokładzie, witamy Kingę. Siemaneczko.
1: Adelante.

Nowości do Winki, moi drodzy, Alfa Remix. Witam serdecznie Sebastiana. Witam także Diablicę. Damo, to Diablicę. Proszę pozdrowić i zapraszam na Nutellę. Iwoncia, proszę się uspokoić. Ale pozdrawiam serdecznie, oczywiście przyjdę. Pewnie.

Będzie nieco mocniej, moi drodzy, tak więc bądźcie gotowi. Najnowszy Sick Dope znowu uderza. I to konkretnie. Ja tutaj widzę, że Master of Sound komentuje z fanpage'a u mnie. Za żebro o lajki. Czekaj, gdzie to jest? Zablokuj, poczekaj. Dobra. Buziaczki, Masterku, buziaczki.

Witam, dawno mnie nie było. Pozdrowienia dla ciebie, damo, i dla ekipy Soszo. Podkarpacie kłania się bardzo nisko. A to wszystko od Martuni. Witamy serdecznie oczywiście, pozdrawiam całą ekipę. I jeszcze raz całe Podkarpacie. Albo pierwszy raz pozdrawiałem? Nie pozdrawiałem. No to pierwszy raz dla całego oczywiście Podkarpacia. Serdecznie gorące pozdrowienia oczywiście. Lecą, lecą. I feel so alive. Najnowszy

Dane moje chętnie z pozdrowieniami dla mojej żony Marty. Kochanie, jedź ostrożnie. Wierzysz, cenny ładunek od Piotera. Proszę bardzo, no to się domyślam, o co chodzi. Tak, oczywiście my wszyscy, nie? No właśnie, turbokoda tam jest na tyłach w bagażniku, człowieku. Dla żony Marty od Piotera. Ostrożnie.

Kiedy to zleciało? Powiedzcie. Ależ ten zegar tyka, nie? No właśnie. Wczoraj jeszcze było, witam was w nowym roku, a dzisiaj mówię, powoli zamykamy pierwszy miesiąc w nowym roku. Cholerka. Do 19 od razu Dama Damowski, a dzisiaj po mnie wasz ulubieniec. Ten, o którego pytają. Pytałem jego fanpage, pytałem jego nuty, utwory. Pytają, kiedy znowu będzie grał. Ladies and gentlemen, Bully was na pewno nie zamuli. Od 19.

Jeden z moich ulubionych cały czas tracków. Eleganckie dźwięki, eleganckie wibracje, eleganckie radio party. Do przodu. Cały czas robimy swoje. I jak zawsze dzięki, że jesteście razem z nami. Piąteczka dla was.

Pamiętajcie, moi drodzy, o jutrzejszej Wośpowej niedzieli radioparty.pl gra z Wośp 2024. Nasza e-skarbonka radioparty.pl / Wosp. Aktywna od poniedziałku, cały czas dla was. Za wszelkie wpłaty, które już tam widnieją, serdecznie wam dziękujemy jeszcze raz. Jutro, tak mówiłem, na pewno będziemy to bacznie przeglądać. Wy bądźcie obecni razem z nami. U nas wszystko gra okej.

Przy okazji Adrian napisał, daj coś mocniejszego, a to co, mam bimber odpalić? Nie ma problemu. Ale to po audycji, bo nie chcę ryzykować na audycji. I can help myself. Najnowsza wersja.

Diablica, dziękuję za Nutellę i pozdrawiam Masterka, a także szwagra Boba. Oczywiście przekazujemy. Na pewno Masterek ją przekazał z miłą chęcią. Okej.

A dzisiaj razy pobulimy. Również prezenter, którego dawno nie było na Radio Party, na kanale głównym oczywiście. Oskar W. Także wszystko w najlepszym porządku. Tak musi być. I tak jest. A tymczasem, uwaga! Miałem tego nie robić, wiem. 3, 3. Dobra.

Milian napisał, nie kuś losu, z tym gramy. No, to jest prawda, bo T-Rex zostanie wejść z audycją o 23 po Oscarze. Tak więc dzisiaj może szybko nie iść się spać. Bo przy nim wszystko jest możliwe. Ten gość jest nieobliczalny. W szczególności jeżeli chodzi o czas trwania audycji, nie? Ale to już wiecie. Gramy 2 godzinki. Jednak 3. No dobra, 4. Człowiek. Przed 6 rano. Jeszcze trochę. Gramy! Ale naprawdę. Z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że dawno nie trafił się taki prezenter w Radio Party, żeby tyle czasu grał audycję. Naprawdę. Wielkie ukłony w stronę T-Rexa i naprawdę cieszymy się, że go mamy.

Jeszcze z pozdrowieniami od Wiktora dla całego Sławna, od Bosa i Jeziora, Jezioro Lubasz, ekipę. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowienia dla mojej kochanej Joli. Niech się uspokoi, bo złość piękności szkodzi. Kocham cię bardzo mocno. Od Bukosia. A także dla żony Mireli, która się szykuje na babski komber. Nie szalej tam za bardzo. Pozdrawiam również szwagierkę Weronikę, która również idzie. Od męża Tomka. I jeszcze od Dominiki, od sąsiadów z Rędzin i od rodzinki zwariowanych kotów przysyłają pozdrowienia pod imieniny Agniesi. Oczywiście przekazujemy najlepszego.

Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Dobrej soboty wam życzę. Słyszymy się jutro na Wośpie. Tam Adamowski, dziękuję za dzisiaj. Naprawdę, serca dla was. Dzięki za akcję, reakcję, aktywności. Buziaczki, trzymajcie się.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party.

Czy my jesteśmy obecni? Jesteśmy. Moi drodzy, witam was serdecznie, gorąco. Radio Party będą oczywiście kanał główny Dama Domowski już za sterami. 18.01. Witam wszystkich zgromadzonych. Dzień drugi naszej oczywiście majóweczki. Najlepszej, najpiękniejszej w internecie.

Na samym oczywiście początku z gorącymi pozdrowieniami ode mnie dla D-Side'a, poprzednika. Dziękujemy za dwugodzinną audycję. Oczywiście serdecznie go pozdrawiamy z tego miejsca. Jak zawsze nasze chłopaki dają radę tutaj na Radio Party. Specjalnie od razu dla was. A teraz oczywiście jeden z emerytów tego radia, czyli Damo. Witam jeszcze raz serdecznie i zapraszam

Wy oczywiście, moi kochani, pamiętajcie o możliwości pozdrawiania swoich znajomych. Zachęcamy serdecznie. Radio Party.pl, pozdrowienia, kanał główny, konsola tutaj cały czas aktywna. Ja czekam na wasze pozdrowienia. Jak to kiedyś mówił DJ Vocal, sprawdźcie komuś wirtualną przyjemność i oczywiście go pozdrówcie. Także zachęcam serdecznie. Majówka 2022 z Radio Party, dzień drugi, niedziela, ale w ten weekend to w sumie nieistotne.

Słuchajcie, witamy serdecznie kolejne osoby na audycji. Szwagier Bob obecny, Damian, Aleksander, Tomasz, Adam, a także Madzia. Witam serdecznie. To oczywiście kolejni, najlepsi, najkochańsi Damowicze. Mua, dla was teraz. Z pewnością panowie zrobili tfu, tfu, tfu, tfu, ale myślę, że partymaniaczki nie pogardziły.

Z pozdrowieniami od Steel Haram. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. Dziękujemy, oczywiście pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego biegania. Hadi, hadi, hadi. Steel Haram, pewnie. A już za chwileczkę, moi drodzy. Ja widziałem, jak wychodziła ze złotych tarasów.

0: Kto w tym numerze usłyszał akcent od pana Mistera Polska? Takiego troszeczkę w Sin Haram. Na przykład hasło.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.
0: Proszę się przysłuchać na głównym refrenie.

Także, moi drodzy, ja waszego uśmiechu nie zapomnę, poprawia mi nastrój. A tymczasem DJ Remo, legendarny utwór, oczywiście w nowej wersji, fixowej. Jest dobrze, My Music, Song i Radio Party.

0: To dziś jest dekancją dla Dirona, który już tam gdzieś w planerze sobie popija, że tak powiem, oczywiście herbatkę dla dorosłych, na rozgrzewkę. Dla Dirona, naszego radiowego portiera z gorącymi pozdrowieniami.
1: Mam likę w temacie, biorę likę.
0: Dla niego już teraz.
1: Puszczam hity latem po 36.
0: Ten numer.
1: Ile podpisany jako numer alarmowy.
0: I

Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy oraz dla ciebie, dama, w szczególności dla mojej kochanej, jak i wrednej Gabi, życzę Arek z UK. Dzięki serdeczne, Arku, również dla ciebie i dla twojej kochanej, jak i wrednej Gabi.

Dane moje kochani pozdrowienia dla Siergieja, Mikołaja, Stanisława ze Szczecina. Pozdrawiam Siergiej, pijemy do rana, proszę bardzo. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Mówiłem, że ta niedziela w tym roku nie ma znaczenia, ponieważ mamy majówkę 22. I tak tu właśnie lecimy na najlepszym party w sieci.

jak DJ. Czarne, ale nie każdy miksuje. Ale aktualnie tak, oczywiście. No bo to jest kanał główny, a tutaj od razu w tym miejscu lecimy na wysokich obrotach jak zawsze. Staramy się. Dla obecnych razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie.

Oczywiście, moi drodzy, czas majówki, czas ciepłych dni to na Podkarpaciu grilla codziennie praktycznie, dlatego dzisiaj już z pozdrowieniami od nieobecnego Goldenowskiego dla Grajka i dla wszystkich korzystających z majówki, oczywiście z pozdrowieniami od Goldenowskiego, który aktualnie właśnie tutaj widzę jakąś chyba kiełbachę albo karkówkę wcina, oczywiście 15, żeby nie było. Napisał, że to jest dopiero rozgrzewka. Dobra, pasuje. Smacznego.

Patty, Patty, Hadi, Hadi, coś takiego podobnego. Z dedykacją oczywiście dla Patrycji teraz. Z pozdrowieniem. A zjedz sobie coś teraz. Do 19, moi drodzy. Dama Damowski, po mnie. Kolejni prezenterzy, transmisje wideo, także ja dzisiaj to jak spot reklamowy. And they're from the back.

0: Zaraz tam będzie w niektórych kręgach. O, tutaj dedykacja dla Patrycji, coś tego jest, jakiś ślub, małżeństwo. No, no, damo, tutaj znowu dedykujesz Patrycji, tu tego.
1: Baby, tu sabes lo que quiero, que yo no quiero estar pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti.
0: Pewnie. Ślub będzie końcem maja. I z tej okazji, moi drodzy, będzie meeting na Radio Party. Będziemy grać prosto z wesela. Pasuje. Kanał główny, moi drodzy. Otwieramy najpiękniejszy miesiąc w całym roku.

Dalej, moi drodzy, naprzód lecimy. Najlepsze partie w sieci. Cały czas oczywiście. Nie zwalniamy. Samba i nasza najnowsza, aktualna wersja tego właśnie numeru. Cyklu Samba Polane. Pewnie.

Zadekancjam na wszystkich kierowników grillów. Ten numer dla was. I standardowe pytanie, które słyszycie pewnie co chwilę. Są już? No to nakładaj, na co czekasz?

Komu, komu sałatę. Dobra, nieważne już. Lecimy dalej. Od razu od godziny 19 dla was tutaj w tym miejscu Tomuel z transmisją wideo, dlatego tak mówiłem wcześniej, zapraszam naszego radiowego YouTube'a, także fanpage'a, a także naszą grupę, oczywiście słuchacze Radio Party. Zerkajcie, wpadajcie!

Mam także nadzieję, że wasi znajomi są obecni. Jeżeli nie, to koniecznie link do słuchania kanału głównego Radio Party. Kopiuj, wyślij, koniecznie napisz: Edziu, wpadaj, człowieku, je taką wiksa, że aż mi pampers leci, a już trzeci raz zmieniłem. No i pasuje.

Retroakcenty w nowych wersjach to jest to, co również nakręca tutaj nas wszystkich najbardziej. Alchemiści lecą.

No i kto pomoże, jak nie pomoże? Witamy serdecznie od Daniusa z pozdrowieniami z Pomorza. A my oczywiście pozdrawiamy całe Pomorze serdecznie. I również od Emila, którego witam przy okazji. Siema damo, pozdrów imiennie rodzinę Gontarzy z Czerniczyna. Wiesław, Marta, Ewa, Emil i Dominik, tak jakoś z jajem. Pozdro dla ciebie, jedziemy z tą majóweczką. Pozdro, jazda! Ej no, słuchaj Emilku, czasami trzeba być poważnym przy tych pozdrowieniach, nie? Także pozdrawiam całą rodzinkę Adamsów serdecznie. Znaczy, przepraszam, Gontarzy. No, chyba coś mi nie pykło, nie? Trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę.

Jest, jest, jest, są manieczki, jest Ekwador. Oczywiście nieśmiertelne Club Groove, I Want You, Wreck You i również Silence. I lecimy.

Pragnę oczywiście, moje kochanie, przypomnieć, że gramy również jutro. Jako trzeci dzień majóweczki z Radio Party. Zapraszam w tych samych godzinach co dzisiaj, czyli 18-19, tutaj w to miejsce. Tak, przy poniedziałku sobie oczywiście pogramy. Zapraszam serdecznie na jutro, na godzinę 18 również.

To jest też chyba jeden z naszych takich ulubionych numerów tutaj na kanale głównym, nie? Sporo tutaj prezenterów gra ten numer. I Swear, oczywiście Madson Remix. You Not Us. Do 19 do końca, moi drodzy, pędzimy, rozkręcamy.

No, to jeszcze musi być też na końcóweczkę, nie? Pewnie. Need you. Pozdrowienia na żony Igi oraz córeczki Mai oraz dla całego RP, a to wszystko od mechanika. A to serdecznie gorąco pozdrawiamy tutaj żonę Igę i córeczkę Maję. Pozdrówki dla was.

Dobrze, moi drodzy, Tom Wen obecny. Wy powoli już się zbierajcie na YouTubach, radioparty.pl na YouTubie, tam zerkajcie, a także na oczywiście Facebooku również, gdzie wolicie. Zachęcamy serdecznie. My motherfuck.

0: Tymczasem oczywiście Nurofen Forte od DBL. Nasz rodak. Oświeżenia starego klasyku również na ten czas. Obecny. Pompujący.
1: Questo ritmo è molto forte.

down, up, down, up and down, elevator, up, down. Nie wiem dlaczego, ale brakuje mi troszeczkę tych wstawek tutaj w tym numerze, tego elevator, up and down. Elevator. Za mało tego jak dla mnie, ale może być Haze, a także Kometa. Najnowsze, albo jeden z nowszych od nich, oczywiście Up and Down. I tym dzisiaj, moje kochanie, kończymy naszą audycję. Tomuel obecny, gotowy. Zostańcie z nami koniecznie.

Damo bez siebie niedziela to byłaby stracona. Napisała Iwona. Tak myślisz? Chyba nie do końca. Dzisiaj tutaj wielu prezenterów gra. A dalibyście sobie radę bez mnie. W każdym razie, jeżeli ktoś nie ma dość mojej osoby te dwa dni jeszcze, to zapraszam na jutro. Na trzeci dzień oczywiście majówki. Gramy w tych samych godzinach co dzisiaj. A za dzisiaj dziękuję wam serdecznie. Za chwileczkę dla was Tomuel. Moi drodzy, bawcie się dobrze przy nas, przy Radio Party. Wszystkiego dobrego wam życzę. Bądźcie cali, zdrowi, uśmiechnięci, najedzeni i napojeni. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

0: Słuchasz kanału głównego na radioparty.pl.
1: No, mam nadzieję, że dobrze słuchasz. Witam serdecznie, witam gorąco. Radio Party, najlepsze party w sieci. Damo za sterami oczywiście przejmuje stery. Jako dzisiaj trzeci gangster zajęcowy. Witam serdecznie. No i zapraszam na godzinkę ode mnie. W ten piąteczek, wielki piąteczek, piątunio. Oczywiście w Radio Party, no bo gdzie indziej.

Na samym oczywiście początku, tutaj gorące pozdrowienia do naszej jakże najwspanialszej, najlepszej, najlepiej grającej, mówiącej Dominiki, dla naszej Kalineczki. Z podziękowaniem za audycję, jak zawsze świetnie. Dzięki, że mnie zapomniałaś w ramówce. Buziaczki lecą jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie.

Słuchajcie, moje hezacy tego, co dzisiaj, no już niestety Masterek i Kali wygrali mi większość tych nowych numerów. Pogramy sobie nieco inaczej jak wczoraj. Delikatnie, że tak powiem, oczywiście wiksowo. Bo w sumie nie grałem jakiś czas. Także lecimy. Witam jeszcze raz serdecznie, gorąco. Zapraszam do 19:00.

Dla Adamowiczów z gorącym oczywiście jak zawsze przywitaniem. Siemaneczko, witam gorąco. Dla całej ekipy Radio Party gorące pozdrowienia również dla obecnego Masterka, dla Mefcia. Day after day, oczywiście Millennium.

0: Damy całego Michała Stalara, oczywiście pozdrawiam, witamy serdecznie. Witamy także Karola, witamy Łukasza, Krisa, Damiana, Piątusia. Nie mam tego kawałka niestety nadal.
1: Zapomniałem o tym kawałku.
0: No wybacz. Witamy Olusie, witamy Madzie, jest z nami Adrian, jest Bartłomiej, siemaneczko, myślenice obecne.

A także moje chętne pozdrowienia. Xiaomi Katowice pozdrawiają wszystkie salony i centrale w Krakowie, a w szczególności Gonza. Serdecznie gorąco oczywiście pozdrawiamy dla całych Katowic. Katowice nocą. Wkręcamy nieco mocniej teraz.

Jademy, jademy, moi drodzy. Dalej witamy kolejne osoby na audycji. Witamy i bądźcie Sebastiana, Michała i Krzyśka. Jest także nasza oczywiście pani od pisanek, czyli Kasia, Kotuń obecny. Witamy. No i cały czas czekamy na pisanki. Witamy Andrzeja, Łukasza, siemaneczko.

Tak samo już dzisiaj zaczynamy od razu i sterowo oczywiście party, w radio party, jajcowy meeting. Nie no, żartuję, muzyczny. Witamy Łukasza, Wojtka, witamy Dominikę, którą jeszcze raz serdecznie oczywiście gorąco pozdrawiam. Jest z nami kolejny Krzysiek, jest także Milian, jak zawsze.

A co do oczywiście moich chęci przygotowań świątecznych, to naprawdę uwielbiam, uwielbiam zakupy przed świętami. Dzisiaj byłem. O człowiek! Ile ja się naprzepraszałem ludzi. Ja zawsze przed świętami wielkanocnymi czy Bożego Narodzenia nadrabiam cały rok. Oczywiście w byciu sympatycznym człowiekiem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, przepraszam, o, dziękuję. Jadę se dalej, pewnie.

z gorącymi pozdrowieniami na DJ-a T-Rexa, za którym już tęsknimy, za audycjami na kanale głównym oczywiście. Brakuje nam już tymczasem, uwaga! Gramy! Albo i na

0: Vibes, oink oink, DJ T-Rex. Ale już od razu nie mówię, bo za chwilę będzie, czemu się znowu śmiejesz z T-Rexa? No, dam mu już spokój dla T-Rexika. I ciao, ciao, ciao.
1: Ciało do ciała, usta do ust.
0: I Kalio, maczka, nie martw się już. Easter Party w Radio Party. Jajka do góry i...

oczywiście Mechanic słynny snap. Wkręcamy, wjeżdżamy. Ach, te wieksiarskie rytmy. A to pue, pue, pue. Jedzie, jedzie teraz. Dawno nie grałem takich bitów na audycji. Pue, pue, pue, pue, pue. Tam o beatbox, pewnie, ja potrafię.

teraz taka moja ciekawostka dla was, kto tego jeszcze nie wie, nie widział. Dzisiaj przede mną grała Kali, a po mnie gra DJ Kali. Także dla obecnego DJ-a Kaliego, który dzisiaj po mnie od 19 przez 2 godziny, a po nim duet dzisiejszego piąteczku DM Oscar W, czyli moi drodzy, to co najlepsze, dopiero przed wami. Zostańcie koniecznie.

Retro, oczywiście, mechanie, akcenty, akcenciki. Carlo. Ale nie w oryginale, oczywiście. Wersja od Grantiego, która również jest dobra. Z zeszłego roku w sumie. Pozdrowienia, kanał główny, znam serdecznie, moi drodzy. Do pozdrowień, a nie do pisania opinii, które mam gdzieś tam. Daleko za drzwiami, za górami, lasami. Także no. Gitarka, tak se lecimy.

0: full of pleasure.
1: Dzisiaj mamy razem wersję od Marka Marackiego, drivera, trackera. Dla kierowców gorące pozdrowienia, szerokości, przyczepności i oczywiście bezpieczeństwa na trasie.

Happy Easter, wariaty od Krzyśka, oczywiście wzajemnie. To już taki czas powoli, Wielki Piątek, żeby zaczynać słynne wzajem, nawzajem. Wzajem? Dameczku, ja nadal czekam na te jajeczka od Kasi. Matko Bosko. Co tu się dzieje dzisiaj? Witamy Grzegorza. Zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych oraz mokrego śmigusa, dyngusa, damuś od Justynki. Dzięki serdeczne. Również wszystkiego, co najlepsze, a w szczególności mokrego dyngusa.

Damo, na ciebie zawsze można liczyć, jak zwykle humor poprawisz od Madzi. A co tam, smucisz? No przestań. Mamy Świnta już powoli. Albo już mamy oficjalnie od dzisiaj. To zależy, jak to traktuje. W każdym razie oczywiście my już powoli gramy Easter Party, a w niedzielę oczywiście moi kani oficjalnie, meetingowo. Zapraszamy serdecznie. No, także Madziu, Jajuszka są, wszystko jest, uśmiechnij się.

2016 razy ta wersja, prawdopodobnie jak się nie mylę, aczkolwiek moja pamięć może delikatnie szwankować. Pico, no i se fajnie Pico znowu w Radio Party. You know why?

Pozdrawiam wszystkich wybierających się w przyszłym tygodniu do Gliwic na Dream State. Będzie ogień, 43 lata na karku, a w żyłach ciągle ogień. Pozdrawiam też cały skład Radio Party. Kto może, niech maluje jajca od łysego. Kto może? Chyba każdy może, łysy. Dla ciebie gorące żywicie pozdrowienia. Jak to mówią, wiek to tylko liczba. Jeszcze raz pozdrowienia dla naszej Kali.

Oczywiście z podziękowaniem dla naszej Kalineczki za wysłanie mi paluszka serdeczności. Do 19 Dama Domowska, a razem po mnie DJ Kali. Nasza taka jeszcze, można powiedzieć, świeżynka w Radio Party. Nowy nabytek. A tuż po nim duet DM Oscar W. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj my rozegramy w wersji nie tak najnowszej, ale nadal dobrze lecącej. Genji. Jakiś czas temu dzięki nim to wróciło na kanał Główny Radio Party. Eminem.
1: Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back.

0: suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy.
1: Pozdrowienia dla kochanej żonki, sexy Martynki i z... No, dobrze jest. Przepraszam za mam reakcję. I synka Kubuzia, który piecze babeczki, buziaczki. Nadesłał maniutek. Okej, okay, jeszcze raz. Pozdrowienia dla kochanej żonki, sexy Martynki i synka Kubusia, który piecze babeczki, buziaczki. Oczywiście przekazujemy. Jak tutaj jest napisane, sexy żonki, to widać, że początek małżeństwa chyba.

Moi drodzy, żeby zawsze w waszym życiu świeciło słońce. Dance Nation, Sunshine. Dla wszystkich naszych słoneczek wkręcamy. Dla słuchaczy najlepszego party w sieci, którzy są razem z nami, pomimo wszystko. Dla tych prawdziwych, jak zawsze.

Niektórzy mówią, że to najlepsza wersja tego numeru. Oczywiście legendarne Surrender, The Sound Lovers, nieśmiertelny motyw, nieśmiertelny wokal. Used to get in on.

Dla naszego kolejnego starego walca oczywiście w Radio Party, dla naszego szwagierka. Witamy serdecznie. No też widzę po gifie, że jest wysoko już w święta. No taki typowy szwagier Bob na gifie, no, no. Ale spokojnie, master też tak wygląda prawie.

sentymencik do takiego mądrego kawałka, bo to właśnie jeden również z kawałków, na którym uczyłem się miksować, ale to oczywiście w oryginale. Fonzarelli. I oczywiście Moonlight Party w Radio Party na Easter Party.

odświeżają morze cały czas dla Rolandzika. Gorące pozdrowienia, który dzisiaj, moi drodzy, jeszcze będzie grał na Kennel House, tak? Bodajże. Nie wiem, bo tam nie zerkałem w ramówkę dzisiaj, a też nie pamiętam do końca. Także naszego Rolandka, dla naszej olsztyńskiej Rolady. Pozdrowienia. Maniutek, w nawiązaniu do pozdrowień sprzed chwili, to od ślubu w tym roku minie 12 lat, a Martynka z roku na rok jest coraz bardziej sexy i hot. Pozdro dla ciebie, zioł, również. Oto elegancko. Do zobaczenia za 20 lat. The Paris Squad, Aberal Remix. I moi drodzy, jeszcze niespełna 5 minutek i DJ Kali przejmuje stery kanału głównego Radio Party.

Jak zawsze, moje kochanie, dzięki wielkie za wszelkie akcje, reakcje z waszej strony na moim fanpage'u. Za wszelkie komentarze, za to, że po prostu jesteście obecni. Wielkie uściski dla was, dla Damowiczów, dla partymaniaków.

Dobrze, moje kanie, wpuszczamy już DJ Kaliego, bo my się jeszcze nagramy na spokojnie. Gramy oczywiście jutro, pojutrze i w poniedziałek. Zapraszam serdecznie na Wielkanoc razem z Zamowskim, a za dzisiaj wielkie dzięki. Za chwileczkę dla was DJ Kali. Bawcie się oczywiście, moje kanie, dobrze i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Co złego to nie ja, chociaż nie zawsze, czasami, ale staram się nie. Trzymka, do jutra.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to witam was serdecznie, z strony Markus. Witam was, oczywiście, Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Oczywiście dziękujemy Kazetowi za przekazanie sterówki, za audycję. Pozdrawiamy. Także lecimy z Markusem jak najbardziej przez najbliższe dwie godzinki. Także zapraszam do odsłuchu i startujemy oczywiście. Taki właśnie miły akcent na samym początku. Gramy. Dobre bity dzisiaj gwarantowane, także zapraszam do odsłuchu jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu.

tak właśnie gramy 20, oczywiście czerwiec 2024. Godzinka 12:10 w tym momencie. Czwartek, czwarteczek, czwartunio.

No to kto już z nami jest na odsłuchu? Kto słucha? Kto jest obecny? Dajcie znać Markusowi na fanpage'u. Za chwileczkę będziemy wyłapywać i pozdrawiać, oczywiście. Już pierwsi aktywni, także fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że już wszyscy obudzeni, aktywni. A jak nie, no to oczywiście podkręcimy jeszcze. Obudzimy was oczywiście.

Okej, kochani, jak najbardziej witamy tych obecnych od samego początku. Witamy Weronikę, witamy Iwonę, super, wpadam na pewno. No to pewno obecna. Witamy Wojtka, Zakopane obecne. Witamy Katarzynę. Piotra witamy, witamy oczywiście Łukasz, osiemanko, Czechowice obecne. Pozdrówki z odsłuchu. No to witamy, pozdrawiamy. I tak właśnie się zbieramy.

na dłoni, jest moc, jest o pięknie. Witamy Tomasza, lecisz. Witamy Mariusza, siema, Holandia obecna na odsłuchu. Lecimy z tym czwartkiem na pełnej ogień. Tak jak słyszycie, lecimy na pełnej. Ogień na tłoki. Witamy Monikę, siemaneczko, podrunka ze słonecznej Wielkopolski. Dla wszystkich słuchaczy i ciebie, Markus, miłego dnia. Dzięki bardzo, pozdrawiam Monika. Pozdrawiam oczywiście z Mazowieckiego od Markusa.

I oczywiście witamy Pawła. Kęczyn pozdrawia, miło w pracy, czas leci z waszymi rytmami. Dzięki, pozdrawiamy. Marek, daj ognia. No to dajemy do pieca oczywiście. W tym momencie u mnie 20 stopni na plusie, a nie wiem jak u was. Pewnie będzie za chwilę więcej. My rozkręcamy do 30, co najmniej.

Witamy Iwonę na pokładzie. Sulechów się kłania i pozdrawia. No to pozdrawiamy jak najbardziej. Witamy Sebastiana, podrzymka z Hamburga. No to witamy tych obecnych, którzy dołączyli w tym momencie na kanał główny Radio Party. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Dzień dobry.

proszę, witamy oczywiście Miliana. Witaj, Markus, jestem na odsłuchu z pracy. Pozdrawiam. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej. I życzymy miłej pracy. Niech szybko zleci.

No i tak właśnie, nie mogło zabraknąć również Diablicy, która w tym momencie w pracy. Hello, pozdrawiamy Kenshin, wszystkie pierwsze zmiany, całe RP i słuchaczy i oczywiście ciebie, Markus. Także witamy, pozdrawiamy całe oczywiście Kenshin, ciebie. I życzymy oczywiście miłej pracy przy dobrych witach z Markusem.

I oczywiście witamy Damiana na pokładzie, który oczywiście tutaj się upomina i pisze: a jak gdzie, Manchester też w pracy z odsłuchu? No to pozdrawiamy jak najbardziej. Tak właśnie zasypujecie, gdzie nie spojrzę, jest jakaś wiadomość. No to jedziemy.

na to, że mamy pierwsze VIP-owskie pozdrowienia, które już za chwileczkę czytamy w pierwszej kolejności. A to są oczywiście pozdrowienia od Madzi Rainbow. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych z Cieszyna i z Jastrzębia oraz Kaczki Beci z Ustronia Morskiego, gdzie jesteśmy w delegacji. Tyle doszło, tyle czytamy, także pozdrawiamy.

Także mamy jeszcze raz te same pozdrowienia, które już były czytane. Poczytamy później. Spokojnie, czekajcie, a oczywiście będą czytane. Nie musicie wysyłać dwa razy. Chyba, że chcecie.

Witam oczywiście Tomasa, podrąka z odsłuchu, no to pozdrawiamy. I witamy oczywiście Barta, Londyn pozdrawia w końcu lato w UK. Także witamy, pozdrawiamy.

I tak właśnie pompujemy przy czwarteczku z Markusem. Tak nakręcamy przed weekendem. I przed wakacjami, które już oczywiście pewnie od jutra się zaczynają. Jakoś tak to leciało. Jeśli się mylę, poprawcie mnie.

i witamy na pokładzie Szwagra Boba. Gorące pozdrowienia dla Diablicy od Szwagra Boba. I pozdrawiam Cię, Marku, serdecznie. Dzięki wielkie, pozdrawiam oczywiście Szwagra Boba i całą Bawarię.

Diablica dziękuję i pozdrawia szwagra Boba. A to poznajecie? Coś pięknego, zostawiam was z tą propozycją. Gramy, podkręcamy. Kanał główny Radio Party, najlepsze party w sieci. Dobre bity z Markusem w tym momencie. No to co, lecimy.

Oj, kochani, kolejne wasze VIP-owskie pozdrowienia od Sultana. Gorące pozdrowienia dla Jakuba Tatary z Drużbic, dla tego jedynego, co ciapie o 7 rano dla Mikołaja. Pozdrowienia dla DJ-a, mój ulubieniec. No tak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy, dzięki. Również oczywiście pozdrawiam ciebie, Sultanie. No to co, lecimy dalej. Dla tych obecnych jak najbardziej pozdrawiamy.

No i pięknie, jak najbardziej z Markusem lecimy. Dla tych, co w tym momencie dołączyli, dzień dobry. Słuchacie dobrych bitów z Markusem.

I witamy oczywiście na pokładzie Bartłomieja z rodzinką Myślenicy obecne. MK Moto pozdrawia. I oczywiście coś dla jej córeczki, właśnie skończyła 2 latka. No dobra, poszukamy, coś zagramy na pewno. To wbiłem sobie na fanpage'a oczywiście radiowego. A wy tutaj wysyłacie, nie u Markusa na fanpage'u i tak właśnie mnie to zmyliło. Także troszeczkę tego jest do nadrobienia, ale spoko.

0: muerte y no retorna. Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna.
1: Y que solo quieras estar con baila. Que el tiempo es tiempo y no retorna.
2: Oczywiście pozdrawiamy Krzysztofa obecnego, który jest z nami. Oczywiście pozdrawia całą gwardię starą. I oczywiście Markusa także dzięki. I oczywiście cały zarząd Radio Party również. Także dziękujemy, pozdrawiamy.

Już za chwileczkę coś dla córeczki właśnie od Bartłomieja, która właśnie skończyła 2 latka. Oczywiście wszystkiego najlepszego dla niej. I za chwileczkę L'Italiano.

Okej, to znacie, ale jądro. Ale jądro. Coś pięknego. Tak właśnie wybiła nam godzinka 13, także lecimy dalej.

0: to expect thousands of DJs to submit their best work, okay? I want to hear it all. So please, if you remix this, and if you're a DJ, tag me. Because I'm looking for a man. I'm looking for a man in finance. Trust fund. Six eye, live eyes. In finance. Trust fund. Six eye, live eyes.
1: No to mamy kolejne VIP-owskie pozdrowienia od Kamila, od Dżembusia dla Bulika, który wykleja sufity. Miłej pracy, mordo. Jak najbardziej pozdrawiamy tych pracujących. Od Madzi mamy podrękę dla wszystkich z Cieszyna, z Jastrzębia oraz Kaczki i Beci z Ustronia Morskiego, gdzie jesteśmy w delegacji. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jak mówiłem, czytamy jeszcze raz. W drugiej godzince oczywiście. Także gramy, podkręcamy. Tak właśnie mieszamy te propozycje dla każdego coś dobrego.

Mad Max pozdrawia zakręconych jak my, gospodarstwo rolne Mad Max pozdrawia. Witam oczywiście, pozdrawiamy Marka, siemanko, Party Shaker w tym momencie, gramy.

I tak Marek napisał, pozdrowka z Rybnika, bez prądu od wczoraj, ale powerbank był naładowany. Także leci oczywiście Radio Party na odsłuchu. I elegancko pozdrawiamy.

No to Marek napisał, lecimy, już trzecia nocka z Radio Party. No pięknie lecisz, pięknie.

No to Robinson napisał 17 km, a 15 podróżka. Lecimy wolniutko do Dubaju przez Berlin na Austrię. Lewy w gazie, od Peyoty to warioty. Także dla tych oczywiście kibiców jak najbardziej pozdrawiamy.

już jutro oczywiście meczek Polska-Austria. Godzinka 18. Będzie się działo. Na pewno wygramy, będzie dobrze.

0: Okej, kochani, już przed nami pół godzinki i w tym momencie Laluz. Także mamy jeszcze pół godzinki i lecimy na luzie.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

proszę, witamy Adama na pokładzie. Siemka, Markus Gorzów na odsłuchu, lecimy. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej. I oczywiście pozdrawiamy Tereskę jak najbardziej. Pozdrawiamy oczywiście Jolę, pozdrawiamy Łukasza, Lenkę, Olka. Tak wszystkich to wszystkich.

ogień na tłoki, tak właśnie dla tych obecnych, aktywnych. Mam nadzieję, że wytrzymacie do 14. Jeszcze nie uciekajcie, jeszcze gramy. Tak właśnie przy czwarteczku gramy. Jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze piąteczek zaliczymy. I pogramy coś.

Oczywiście, że zapraszam Was na nasze social media. Radio Farty oczywiście na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, wbijajcie, sprawdzajcie. Również zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP. Tam oczywiście posty, że gramy, i jak najbardziej audycje również stawiam, że gram. Nagrania z audycji też są, także spoko.

w tym momencie Insomnia i oczywiście witamy na pokładzie MEFO, pozdrawiamy! Słucha nas z aplikacji Radio Party. No tak przy okazji zapraszamy właśnie w sklepie Play na wasze Androidy, ściągajcie za darmo aplikację Radio Party. I bądźcie z nami na bieżąco, gdzie tylko jesteście, gdzie tylko dociera internet. Wszystkie oczywiście aktualizacje były, także powinno wszystko śmigać, okej. Okay.

0: I've never seen a man like that before.
1: Ale oczywiście Nick jakiś mi tutaj znajomy. Ale może się mylę. Także jak najbardziej lecimy, pozdrawiam.

I tego się nikt nie spodziewał. No to jadą za te 15 baniek.

No to Spawacz napisał, pozdrawiam z gdańskiej stoczni remontowej. Jeszcze dwie godzinki i Fajrant z wami szybko zleci, pozdro. Dokładnie tak, szybko leci. Także pozdrawiamy jak najbardziej. Z Markusem jeszcze 15 minut do 14. Ale oczywiście będzie nagranie, także później wstawię. Będzie do odsłuchu oczywiście, kto nie słuchał od początku, albo kto chce jeszcze raz posłuchać. Pozdrawiamy oczywiście tych, co będą oczywiście pobierać, także dzięki. A już zaleczkę Roko, 1, 2, 3. No to coś przyjemnego, już za chwilę. No to jadą świry, jadą!

No to kochani, 1, 2, 3, let's go! Jest pięknie, przyjemnie, żebyście mnie dobrze zapamiętali. I zawsze oczywiście wbijali do Markusa na kolejne audycje.

Okej, już za chwileczkę ostatnia propozycja ode mnie. Ja dziękuję wam za waszą obecność, za waszą aktywność i do usłyszenia już niebawem. I już za chwileczkę ostatnia propozycja ode mnie.

I ostatnia propozycja ode mnie. I ostatnie pozdrowienia od Artura. Pozdrawiamy Pawła Chlora z Woli Wieleckiej. Ciężki dzień w pracy. No to pozdrawiamy. Tak właśnie, Wiposko. Ostatnie propozycje. Ostatnie pozdrowienia ode mnie. Dziękuję wam, dobrego dnia wam życzę. I dobrego skoku, oczywiście w ten weekend, ten wakacyjny czas. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, cześć, pa, pa. My się pewnie usłyszymy jutro, zobaczymy. Okej, 3 minutki i znikam, także dzięki, pa.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

5 minutek po 21. Oskar W. z tej strony, kłaniam się niziutko. Radio Party.pl, zakładeczka. Pozdrowienia do waszej dyspozycji. My oczywiście startujemy na kanale głównym, a także ruszyło wideo na fejsie na YouTube. Zapraszam na YouTube'a, tam lepsza jakość. Standardowo udostępnijcie. Zaproście znajomych, przyjaciół. Poniedziałek. Pierwszy dzień miesiąca. 1 sierpnia. Także lecimy, ładujemy energię na nowy tydzień. Dobry wieczór!

Witamy gorąco Krzysia, witamy Wyderków na pokładzie z pozdrowieniami dla Marty, Daniela. Witamy Petera, Pawła, Adama, pozdrawiamy Pyskowice. Witamy Johna, Sławka, pozdrawiamy Parczew. Witamy serdecznie Tomasza, gorące pozdrowienia z Irlandii. W końcu mogę słuchać na ostrej, ten cicho wróciło i będzie jechane. Elegancko witamy na pokładzie. Diskoteka!

Tak jak wspominałem na początku, zakładka pozdrowienia. Kanał główny do waszej dyspozycji. Wysyłajcie, pozdrawiacie swoich znajomych. SMS adresie RP na numer 71 408.

Siema, UK melduje się i pozdrawiam Ciebie. Jeszcze raz dzięki za mega pozytywny piątek. Napisał Jarek. Ja również dziękuję. A teraz nowy tydzień, nowe możliwości. Witamy serdecznie Romana, zapomnianego DJ-a. Od Krysi pozdrawiamy całe Zabrze.

Witamy serdecznie Dzikiego, witamy Łukasza, Christophera, pozdrawiam Darka, Angelikę, Siemianowice Śląskie. Pozdrawiamy gorąco Szawnicę, rodzinkę Wernikę.

Elo, Skarito, ja znator na rowerze przy twoich setach i kilometry. Same się nabijają, pozdro mordeczko, napisał Michał. Także szerokości. Majorka, poniedziałek.

Pozdrawiamy gorąco Trójmiasto. Pozdrawiamy całe Zielo. A najbardziej moje Wajze. Moją Wajze. Angelika pozdrawia. Great Bazooki.

Oj, turbo woda. Pod ten nowy tydzień musi być. Oskar, wielkie dzięki za dedykację. Jesteś super, brawo dla ciebie. Jazda. Dawaj, Czadu, jazda. Krysia podpisała. Pozdrawiamy jeszcze raz.

Cześć Oskar, pięć melduje się na pokładzie. Pozdrów mojego szwagra, Bixona, który jest ze mną na urlopie w Polsce i resztę rodziny, która siedzi przy ognisku i pije turbokole. Tomek pozdrawia, także pozdrawiamy całą ekipę. Siemanko, ja dziś urlopowo pozdrawiam całej Kwidzyn i okolice. Od Moni to pozdrowienia. Podkręcamy pod ten poniedziałek. Devil Inside Me. Dawno nie graliśmy.

Witam DJ Oskara i wszystkich słuchaczy. Lwówek Śląski, Dolnośląskie pozdrawiam. Witamy Tomka. Hej. Spędzimy, rozpędzamy wirtualnie pod ten nowy tydzień.

Kazem dla niej poproszę o Piratów z Karaibów. Od Pawła, pozdrowienia. Zaraz poszukamy. Kaniu, udostępnijcie, zaproście znajomych, to dopiero dobry początek. Kwadransik pierwszy za nami. Jak zawsze zapraszamy na YouTube, Radio Party, tam lepsza jakość. Nie będzie przycinać, wyrzucać. Yo, woi. Dajcie głośniej. Jedziemy.

Za co dziewczynki, kolejna parapetówka Ewy. Muzę już mamy pod wódeczkę, napisała Anna. Bardzo dobrze. Polecamy się. Radio Party. Ej, Makarena.

Pozdrawiam również do Minika i Kamila, którzy niedawno dołączyli do naszego grona. Z dedykacją dla nich poproszę coś o miłość. Pozdrawiam od Pawła. Jeszcze raz.

Dziękujemy całą ekipą. Aga, Ewa, Hanka, Kamila, Aga, Aga, Monika, Hania, no i oczywiście ja. Pozdrawiamy serdecznie dziewczyny. Od Michała, siema, Oskar Stolary, pozdrawiam ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Jadymy durś. Jak zawsze, nie inaczej.

Witamy gorąco Międzychód. Witamy Oskara, dajemy czadu w ten poniedziałek, pędzimy, napisał Kamil W. Oj tak, zdecydowanie, pędzimy, pędzimy. Umilami jak zawsze wirtualnie.

w pracy jestem do rana, poproszę o miłą nutę, żeby przetrwać noc. Andrzej napisał. Zaraz coś znajdziemy. U mnie same fajne. Red Light, to jedna z nich.

0: Bagdad.
1: Lecimy dalej. Tak, kochani, dla przypomnienia możecie wysyłać swoje pozdrowienia za pomocą naszej strony radioparty.pl. Kanał główny, zakładeczka pozdrowienia. SMS do treści RP na numer 71480. Złotóweczka z VAT-em. Pozdrawiajcie, bawcie się w najlepsze. No i nic, do góry.

Oczywiście, moi drodzy, są nagrania z moich audycji. Dostępne na moim fanpage'u Oskar W na fejsie. Zawsze w jakości MP3. I dzisiaj nagranko również będzie.

0: I don't know if I gotta layer this one. Am I even recording shit right now?
1: Tymczasem, Blue Channel.
0: We're gonna take it anyways, though.
1: Oj, też za nie, zapomniany numer chciałem powiedzieć.
0: Blue Channel.
1: Witamy serdecznie Marcina.
0: Nah, I think

0: it. Nah, I think we done.
1: Za chwileczkę specjalnie dla Sepka. Crazy, jedziemy z Sir Cheese. Czyli póki co te propozycje nieco starsze. Ale one także robią robotę. Udostępniamy, robimy się w najlepsze.

0: Tak właśnie, kochani, pędzimy dalej. Hanna Montana.
1: Na. Ona chce siana i banana skubana. Ujebana widzi we mnie kubana.
0: Mieszamy, mieszamy. Poniedziałek. Najlepsze party w sieci i Oskar W. za sterami.
1: Kolana. Czego kobiety?
0: Rozgrzewamy.

0: Jedziemy Uberem na apartament. Jedziemy windą na ostatni poziom.
1: Yo mama,
0: może się Mercedes GT Ford Or.
1: Mama,
0: pamiętam, o jak dziś o Sarko ciekał jak nie.

Jeszcze, kochani, pędzimy. Od 22 DJ Altar. Zostańcie razem z nami. On także na wideo. Także zapraszam serdecznie.

Oj, ten numer ostatnio mega mi się przyjął. Dzięki masterowi. Witamy serdecznie na końcówkę Miśka, a także pozdrawiamy z Darłowa od Kamila.

Hejoszka Ludziska, pozdrawiam z Tarnowa. Napisała Megi Majka. Witamy na sam koniec. Ale spokojnie, jeszcze dwa numery ode mnie i będzie dla was DJ Altar. Dzisiaj troszeczkę krótko, no, króciutko, no ale... Lepszy rycy niż nic, jak to mówią.

Dajcie kochani jeszcze serducha na sam koniec. Za chwileczkę ostatni numer ode mnie dzisiaj. Ja już bardzo, bardzo dziękuję za obecność.

Za chwileczkę DJ Altar, także zostańcie razem z nami. Skonała, jak bardzo mnie to jara. U mnie jak zawsze wszystko się nagrywało, zapraszam po nagranko. Do mnie na fanpage Oskar W, a także zapraszam do dołączania do naszej grupy. Dank Oskar Ołaniaku. Pewnie coś jeszcze w tygodniu pogramy. Także śledźcie.

jak nie wchodzi, to Oskaromaniacy. Za chwileczkę tydzień altar. Ja dziękuję jeszcze raz za ten poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Radla z Oskar W. Za chwileczkę altar. Na razie, chopa.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. 3, 2, 1.

Tuchy. Kraków, Nowa Huta, południowa strona Polski się kłania. Moi kochani, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. B-Day Party DM-a. No to DM, tak na samym początku. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dużo szczęścia. Tak jak tam pewnie widziałeś już.

razy imprez. Więc tak oto właśnie, moi kochani, dzisiaj razem ze mną przez godzinkę do godziny 12 dla DM-a, dla tego naszego staruszka. Oczywiście konsoleta z pozdrowieniami jest otwarta, więc możecie pisać, możecie pozdrawiać. No i tutaj pisać najlepsze życzenia dla naszego solenizera.

oczywiście również z wielkimi podziękowaniami dla Mastera za naprawdę świetną audycję. 100% muzyki, dokładnie, od Mastera. Oczywiście również z pozdrowieniami dla całego zarządu, dla całej ekipy Radia Party. Dla was, moi słuchacze. No to radioparty.pl. Kręcimy.

Moi kochani, naprawdę przepiękna propozycja. Right here, waiting. Oczywiście w odświeżonej oto wersji. Tylko na Radio Party. Najlepsza muzyka, najlepsze odświeżenia. No to Radio Party.

No to moi kochani, proszę bardzo, kolejna odświeżająca propozycja. Pitbull, no i standardowo Rain Over Me. Odświeżamy tę półeczkę.

kolejna propozycja, która towarzyszyła mi od samego początku z moją przygodą z radiami internetowymi. Surrender! Naprawdę coś pięknego. Starzy wyjadacze na pewno pamiętają.

I proszę bardzo, tutaj tak jeszcze ode mnie, ze specjalnymi życzeniami i pozdrowieniami dla Krzywego, który również dołączył na odsłuch. No to Krzywy.

Moi drodzy, proszę bardzo, kolejna perełka. Oj tak, Getting Close. Po prostu wspaniałe czasy muzyczne.

Moi kani, napisał do nas Dawid Krzywy z wielkimi pozdrowieniami dla Izabeli. Proszę bardzo. No to pozdrawiamy gorąco i serdecznie.

Moi kochani, napisała do nas również Agata. Wielkopolska obecna i z wielkimi pozdrowieniami i życzeniami.

Moi kochani, jak ten czas szybko leci. Naprawdę, niemiłosiernie. Zostało nam ostatnie 16 minut. Oj, oj, oj.

Moi kochani, proszę bardzo, Felicita! W takiej oto właśnie nietypowej wersji. Za chwileczkę sobie usłyszycie, jak to kręci, jak to pompuje.

Moi kochani, ostatnie 8 minut razem z Suchym. Ta godzinka naprawdę zleciała bardzo szybko. Ale moi kochani, oczywiście nie kończymy tego na dzisiaj, bo dzisiaj ramówka wypełniona aż po brzegi. Już za chwileczkę, zaraz po mnie, specjalnie dla was Arci Bas. Więc już z tego miejsca zapraszam na audycję tego pana, oto tego właśnie wariata. No i cały dzień oczywiście B-Day Party dla DM-a, dla tego byka, dla tego świra, dla tego dzikusa.

No i moi kani, proszę bardzo. Ostatnia propozycja na dzisiaj ode mnie. Dokładnie. Ta godzinka zleciała bardzo szybko. I już za chwileczkę Arti Bas. Oczywiście B-Day Party. Diema. Moi kani, posłuchajcie sobie już do końca. Już za chwileczkę Arti. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście razem ze mną przez tą godzinkę. Jeszcze raz najlepszymi życzeniami dla Diema.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party. Radio Party.

No to witam gorąco, witam serdecznie. Z tej strony Master of Sound, Stardom Małopolska. Ja się kłaniam i zapraszam na Retro Party. Sobotunia, no coś pięknego. Z podziękowaniem, oczywiście z pozdrowieniem. Silas dołożył do pieca. Spróbujemy utrzymać ten poziom. Witamy Facebooki, witamy YouTube. Ten Facebook dzisiaj to będzie taki delikatny. Jakby ktoś chciał podglądać, co tu się dzieje, to oczywiście zapraszam. Na YouTube'a, Radio Party, oficjalny kanał. Najbezpieczniej dzisiaj. To co ta duda? Lecimy!

Pięknie witam Tomasza kolejnego. Pozdrawiam dla żonki Anny, pozdrawiamy gorąco. Wy możecie słuchać i pozdrawiać oczywiście standardowo. SMS o treści RP 71480. A my klasyką, jakich mało. Aż się łezka kręci.

Pozdrowienia dla Dorci, która ciężko pracuje. Pod budką, kocham cię bardzo. Posła DJ Johnny, pozdrawiamy gorąco. To co? Kawał historii teraz. Lecimy.

Podlaskiego. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Siemanko Szwagier, bo pozdrawiamy. Jest Adam, jest Karolina. Góry Sowie obecne. Z nami również Piotr. Lecą te warianty.

kolejna, i kolejna mocna. Kolejne wypominki. Up and down. Dla tych, co pamiętają. O coś pięknego.

coś pięknego. A tymczasem pozdrowienia dla żonki Magdy, która siedzi koło mnie. Na tarasie, kochanie, od Rafała pozdrawiamy.

Dobrze jest. Cześć, siemanko Damo Domowski na pokładzie. Ale leci. Ale gorąco.

O, jadą! Sexy body dla kobietek. A co? A DJ? I podnita.

0: Emax Remix.
1: No właśnie, jest Emax z powrotem. Witamy Cię, Mirku, pozdrawiamy gorąco. Cały ten jadący czadzior. Sorki, że tak patrzę z dystansem dzisiaj do tego. To jest granie po prostu. A lepiej zawsze posłuchać dobrej muzy. Powspominać. Z pozdrowieniem dla Agnieszki. Oto dziewczyn z wieczoru pańskiego w Brennej. Pozdrawiamy Was tam, kobiety.

Jest z nami Grzechu również. Z pozdrowieniem dla moich kochanych rodziców, Agi i Grzesia. Pozdrawiamy. Sexy Body w tym momencie. A już za chwilę doskonale znacie. Od Polaka. Bo wspominamy.

I się zepsuło. Nie no, żartuję. Witamy Izę, pozdrawiamy. What your up, ciap, ciap, what you feel? Specyficzna wersja Ziggy X.

Pozdrowienia z Gorzowa od Łukasza Jolanty, Karolci, Lenki Olki, Tymka Asi, Piotrusia. Oraz oczywiście od nas, Adam i Terenia. Pięknie, zawsze tylko Radio Party. Pozdrawiamy całą ekipę.

Zerknijmy, co się dzieje na czacie, a lecicie czy nie lecicie, żyjecie czy nie żyjecie, w ogóle jak tam, mamy jeszcze te Facebooki? Bo one dzisiaj oberwą najbardziej. Nawet się trzyma. Jestem w szoku. Proszę bardzo, siemanko Master. Pozdrawiamka dla ciebie oraz zimny wirtualne drinkus. Tą gorącą sobotę pozdro dla słuchaczy oraz sobotnich melanżowiczów. To lecimy dalej. Tymi kotletami na pełnej lewy. Do odcinki. Z pozdrowieniem dla seksy kocic. Ciao. To w górę. Od Mariusza pozdrawiamy. Właśnie tak możecie słać i pozdrawiać. Do 22 ze mną, a to jeszcze nie koniec. Jest ogo, jeszcze jeszcze Krzysiek. Oxygen. Lecimy.

Pięknie, pięknie lecicie, pięknie piszecie. Jest moc, pozdrowienia dla Karoliny, Teresy, Krzysztofa, Adama oraz mojej cudownej żony Jolanty i wszystkich słuchaczy Radio Party. Jest Radio Party, jest zabawa. Szczupak z Gorzowa, pozdrawiamy. No i dla najlepszego frienda Marcina od Grzesia. Impreza w Manie to najlepsze miejsce dla całego białego Mana. Velokren dla wszystkich, co lubią, a małe, białe, a co nieco. Pozdrawiamy. A my oczywiście tak brzydko. Jakiś sok, a ja dzisiaj limoneczka.

oto, moi drodzy, kawał historii. Zresztą jak dzisiaj, calusieńki dzień, od godzin poranny, od 10, każdy prezenter, każdy DJ powspominał swoje dobre czasy. No i przede wszystkim wasze.

od Damiana z pozdrowieniem dla lecącego Świecica i Krasnogostawu. No, ciężkie słowo, aż się spociłem. Do Islandach oraz dla wszystkich dzisiejszych słuchaczy, w szczególności dla Polaków za granicą naszego kraju. DJ Kręć dalej. Ten balet pozdrawiamy. No to pozdrawiamy. Ale żebym się, Damian, spocił przy twoich pozdrowieniach. Ja cię kręcę.

Palony, siemanko byku. Kogo tu jeszcze dzisiaj nie widziałem? Na pewno dużo osób, bo średnio patrzę na czaty dzisiaj. Ale możecie pisać, póki patrzę. Witamy Martę. Jest Buła. Jest. To są wszyscy. Ten dzień muszą być wszyscy. Wypominki. You can't hear it, but you can feel it. Pozdrawiamy z Chucholewa od Iwonki. Tak mi właśnie serce bije po tych pozdrowieniach.

jedno z moich zafascynowań. Zagówniarza. To właśnie to. Zawsze chciałem zrobić podobny remix. No i się jeszcze nie udało.

Nie mogło tego dzisiaj zabraknąć. Pozdrowienie dla ekipy z Jaroszyna oraz dla was. Jesteście najlepsi. PS 8 gwiazdek od Chrisa. Pozdrawiamy. 8 gwiazdeczek było. No to peace. Coś pięknego. Z pozdrowieniem oczywiście dla najlepszego frenda Marcina od Grzesia. Impreza w Manie. To najlepsze miejsce. Pozdrawiamy. Take me away. Po masterowemu. Stare dobre czasy.

szczepki, dzisiaj nie ma czasu na to. Ja sam mokry, ja sam spocony. Coś pięknego.

Zabójczy klimat. Witamy Tadzika. Co tu się jeszcze dzieje na tym naszym czaciorze? Na YouTubie, na Facebooku, social media oczywiście. Odwiedzajcie, bądźcie na bieżąco. Za chwilkę oczywiście Oxygen. Również z wideo, także już teraz zapraszam do tego pana.

Damiana oraz całe Radio Bartę. Wszystko Waldas. Pozdrawiamy. Świecie i krasny staw. Nasze piękne polskie miasto. Polska za granicą. Jedziemy ogień. Wszystko od Damiana. Lecą, lecą. Dla mnie coś pięknego teraz.

która ma tyle lat, co ja, moi drodzy. Oryginał. Tutaj oczywiście Missy Jane. It's a fine day. Opus 3. 91 rok. Co się dzieje?

zaraz, moi drodzy, ostatnia. Ostatnia z tej serii. Na pewno znacie. I lecimy. Oksyżen na pewno już gotowy. A jeszcze mamy pozdrowionka gorące dla mojego Michała, Cygan, który słucha Radia Party i robi mi kolację buziaki. O Wiktor, Wiktorii. Pozdrawiamy. I to z pozdrowień byłoby na tyle. Następne przeczyta oczywiście. Oksyżen.

Dzięki wszystkim za obecność na tym live'ie. Dziękuję za, no za wszystko. Za wysłuchanie, za poświęcony czas. Oksygen już gotowy. 4 minutki i wchodzi. Trzymajcie się, nie dajcie się złonieśmi. Było mi bardzo miło. Po raz kolejny Retro Party w Radiu Party na kanale głównym. Z pozdrowieniem dla wszystkich prezenterów. No zajebista robota dzisiaj była wykonana. Tyle powiem ode mnie. Dzięki, pozdrawiam.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Reklama. Sponsorzy. Masz domenę, którą chciałbyś zarejestrować? Wejdź na www.adresik.pl. Masz zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić ze znajomymi? Wejdź na www.iv.pl. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Pozdrowienia SMS. Chcesz usłyszeć w radiu pozdrowienia dla swoich znajomych? Wyślij SMS o treści RP na numer 71 480. Następnie wejdź na radioparty.pl, zakładkę pozdrowienia, kanał główny. Wpisz treść pozdrowień oraz nick i zatwierdź kodem zwrotnym SMS. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Anato, witam gorąco, witam serdecznie. Dzień dobry. 5 minutek po godzinie 14, a Radio Party, kanał główny, ja się kłaniam, Master of Sound. Z audycją Feel the Music, godzinka ode mnie. Tak, na zakończenie pierwszej zmiany, kto pracuje do godziny 15. I follow. Lecimy.

Pięknie. Się nam zrobi. A tymczasem możecie do nas słać oczywiście pozdrowienia. Wysyłając SMS-a o treści RP na 71480. Z kodem zwrotnym oczywiście na aplikacji bądź radiowarty.pl. Zagładka pozdrowienia. I jesteście u mnie. Także pozdrawiamy, karamy. Niech ten poniedziałek troszkę inaczej będzie się nam układał.

A tymczasem oczywiście mamy takie zaległe z pozdrowieniem dla mojego gangu. Z głowa czuwa i okolic, Wesoła Majster. No to pozdrawiamy gorąco. A na słuchawkach, na odbiornikach oczywiście kaskada. To dance floor.

Tak to jest, moi drodzy, jak się człowiek zaczyta. To, co piszecie na grupę Mastermaniaków i nie tylko. A możecie również dołączać na moje social media oczywiście. Również na social media Radio Party. Nie zapominajmy. Bądźmy na bieżąco. Super Lovers, oczywiście Dance to the Beat. No to smacznego, do tej kawy, bo moja stygnie.

mamy skuterka, mamy weekend. Możemy pomarzyć w poniedziałek o weekendzie. No chyba, że ktoś ma urlop, to oczywiście zazdroszcza. Takie poniedziałki mogą być, że... No nic, powspominajmy. Jeszcze to był weekend ostatkowy, także niektórzy mają na pewno dobre wspomnienia.

No i proszę bardzo, moi drodzy. To kolejna z tych popołudniowych dla relaksu. O, tak miał być. Język nierozgrzany, co się dzieje? Kanał główny, moi drodzy, Radio Warty. Ja się kłaniam.

Przyjechało do nas Eldorado. Jest i Sanak, jest i Daria. Dla tych, co lubią coś po polsku, jak najbardziej.

No i proszę, proszę, nawet i Master dostał dzisiaj alert. Uwaga, dziś i jutro silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porywać wiatr. No moi drodzy, taka informacja. Jakby ktoś nie dostał tego alertu. Po prostu trzeba się przewiązać.

Teraz pioseneczka, teraz utwór, dokładnie. Od jednego z moich ulubionych. Klas, moi drodzy. Klas, klas, klas. Salt Water w oryginale. To dla tych, co są po nocce, na przykład z niedzieli na poniedziałek, wybierają się spać, gdzie? Nie no, żartuję. Przepiękny klimat, sami posłuchajcie, ja polecam.

No i moi drodzy, pozdrawiamy wszystkie Krystyny. Bo to Kryśka. Alchemist Project. Gorzów się melduje. Pozdrawiamy gorąco. Terenie.

0: Sorry baby, sorry, sorry. Shakira jest?
1: Jest.
0: Wiralowo, wiralowo, dla tych wszystkich TikTokowców. Dla wszystkich kobiet oczywiście. Bioderkami, syru tu tu tu. Jak Shakira. Jak to mówią, giętkie działo. Gramy, moi drodzy, pod remiksem.

No i mamy to. Mamy drivera dla wszystkich driverów. Zarówno osobówek, ciężarówek, dostawczych. Tam, gdzie nas słuchają. Przemierzają kilometry jak najbardziej. Szerokości dla was. Alien. Driver.

Proszę bardzo, moi drodzy, ja tu dostałem informację. Wiatr nas nie porwie, ale ty muzyką już tak. Pozdrawiamy, Saminko, ciebie gorąco, dzięki. Dzisiaj na spokojnie, Feel the Music. Poczujmy ją, moi drodzy, w poniedziałek, bo niektórzy mają ciężki poniedziałek. A lecimy z kolejną, taka relaksacyjna dla tych koneserów dobrej muzy. Tak mi się wydaje. Posłuchajcie.

Jejku, jejku, co to wleciało? Chyba sobie siądę. Zdrówko, moi drodzy, pod tę kawę. Z mlekiem, z fusami, jak to...

Pozdrowienie, moi drodzy, dla Marcina. Przy okazji dziękuję za obserwację. Profilu oczywiście. Master of Sound Official. Tak właśnie możecie zrobić. Będziecie wtedy na bieżąco, a jak dołożycie jeszcze do grupy, to w ogóle. Będziemy pić kawę. A razem prawie, że wspólnie. Tak będziecie na bieżąco. Never. Spokojna propozycja. Przed godziną 15.

Ja cię kręcę. Cool Kids. I dobiega godzina 15, więc czas kończyć. Szybko to zleciało, bardzo szybko. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Session oczywiście nagrywany, także będzie dostępny na Mastermaniakach. A my oczywiście standardowo do usłyszenia. Miłego popołudnia wam życzę. Tego poniedziałkowego. Niech to się już skończy. Byle do weekendu. Trzymajcie się, nie dajcie się zło, nie śpi. Standardowo. No i do usłyszenia.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Reklamie.

Cześć, kochani, siemanko, dobry wieczór, witam was gorąco serdecznie. Piąteczek, piątunio u nas, Radio Party, kanał główny, Oskar W. za sterami. Rozpoczynamy oczywiście do 23 dzisiaj. Witamy oczywiście pierwszych widzów na pokładzie Facebook, YouTube. Tam gramy, dołączajcie!

witamy rzeczywiście te pierwsze osoby, które są, się meldują na naszych czatach, Facebooku, na YouTubie, tam jesteśmy. I jak już wspominałem, tam gramy. Witamy gorąco Arkadiusza, witamy Jarka, witamy Abdira, Sławko razem z nami. Witamy, proszę bardzo, Daniela po długiej przerwie. Witamy Danielu. Witamy gorąco Jadwiga, Artura, witamy Iwonkę, jest i Martuś, witamy. Witamy Wojtka, Krzysztofa, pozdrawiamy Siemianowice Śląskie, jest Janusz, witamy. Idiot!

Siemanko wszystkim, pozdrówki dla ciebie, Oskary, wszystkich z gangu. Krapkowice pozdrawiają. Mój synek Wojtas prosi o Danza. Kuduro, życzę wszystkim miłej zabawy z naszym Oskarem. Damy, zagramy dla Wojtasa, oczywiście Danza Kuduro.

Tosa, posłuchajcie. Na pewno dobrze znacie. Your Love. Witamy kolejne osoby, witamy Martina, pozdrawiamy Holandię, witamy Tomasza, witamy Anię, Darka, pozdrawiamy Rudę Śląską, witamy Oliwiera, Pepuncie,

0: Z pozdrowieniem dla Dira gramy, wjeżdżamy.
1: Nie mam ochoty na nic.
0: Kolejna nowość dzisiaj od Komety, posłuchajcie tej odsłony.
1: Która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind.
0: Witamy Mario, witam M.P.
1: Patrzmy tu w nią.
0: Pszczynę pozdrawiamy jeszcze raz.
1: Twórzmy niepowtarzalną nawet.
0: Irlandia obecna, ciąg dalszy, pozdrowienia dla wszystkich oraz dla ciebie DJ.

cukru. Włocławek, witamy, pozdrawiamy. Pozdrowieniami dla ukochanej żony Natalii od Sławka. Olecko, witamy, pozdrawiamy. Piszcie, kochani, do nas na naszych czatach. Siłę, że

Tak wlatuje koni. Gorąco. Danza Kuduro dla Wojtasa gramy z pozdrowieniem. Pozdrawiam województwo podlaskie, DJ Zapuść Pakito, Living on Video. Pozdro dla DJ-a od Roberta. Dzięki Robert, zagramy retro nieco później.

0: Słuchasz kanału głównego na Radio Party.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Nowości Kanion Mad Records. Witamy gorąco Warkę, siema, siema. Witamy Łukasza. Pozdrawiamy Dębice.

0: Siema, Rafał.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Patek, 7, 8.
0: Pozdrowienia dla Damiana, spokojnej nocki od Jarka.
1: 3, 4, Grenadier, 5, 6, Patek, 7, 8.
0: Jak zawsze, kochani, dla tych, co na drugiej zmianie jeszcze, lub co na nockach. Jesteśmy, milamy.

Dobry wieczór, kochani, jestem z wami na odsłuchu. Gdybyś Oskar znalazł gdzieś Silver albo Trimmy Trumpet, nie krępuj się od Basiu. Zagramy, Basiu, coś z tego. Weekend. Co tam? Tyle starszy ja zapamiętałem tylko jedną. Jeszcze jedno szybciutko z pozdrowieniami dla ciebie, Oski, dla twojej rodzinki, dla wszystkich skromaniaków oraz dla mojego misiaka Marka Ślemadzia. Pozdrawiamy.

0: jesteś taki.
1: Kochani, oczywiście czekamy na wasze pozdrowienia.
0: Doła pieską wszystko.
1: Na naszym panelu radioparty.pl zakładeczka pozdrowienia. SMS adresie RP na numer 71 480. Tam wysyłajcie, pozdrawiajcie. A my czytamy, oczywiście pozdrawiamy.

kochani, premiera tego kawałka była dokładnie o godzinie 18 dzisiaj. Od Citosa nowościowo Hold You. Posłuchajcie, jest pięknie, naprawdę. Jeszcze gorące. Witam wszystkich na czacie, witam Oskara. Pozdrawiam kolecom z Rybnika. Pozdrawiamy Mariusza gorąco.

Irlandia pozdrawia, pozdrawiamy Grzesia gorąco, całą Irlandię jeszcze raz, ponownie. Pozdrow strażaków z Rybnika Ogień w Szopie, od Marcina. Dzięki Marcin, pozdrawiamy strażaków gorąco.

Oskar, jak możesz, proszę, pozdrów ekipę z Krakowa, co wpadło właśnie do nas. Jarka, Gufiego i jeżeli można, to klapki dla nich, proszę. Słuchamy teraz ciebie, zapowiada się przednio. Od Wioletki pozdrawiamy chłopaków, gorąco ekipę z Krakowa. Klapki to u mnie formalność. Zagramy oczywiście. Pozdrawiam z Newcastle, dawno mnie nie było. Pozdro Oskar, Sebastiana, pozdrawiam.

Kochani, na naszym YouTubie Radio Party dostępny najnowszy RP Mix Volume 50 Retro Edition prezentuje DM. Kto jeszcze nie miał okazji posłuchać, zapraszamy gorąco. Zostawcie lajka, komentarz, co o tym myślicie. Pierwszy raz retro edycja. RP Mix Volume 50 dostępny na YouTubie.

Alkani wiecie, potężny i przepiękny klimat zarazem. Posłuchajcie, Transmission od Barta Nowości.

na Baskara grasz. Najfajniej, najbardziej twoja muzyka wpadła mi do ucha. Można cię gdzieś zobaczyć na żywo. Jak na razie tylko w internecie.

No i to są te dźwięki piąteczek u nas. A na główne Oskar W za sterami do 23. Pozdrawiamy gorąco oczywiście Jarka w trasie szerokości Jaro. Grunt bezpieczny.

Tak, oni powraca stary, dobry polski klasyk 1.8L. Takie oto, dziksiarskie odsłonie. Dobrze idzie.

0: 8 litra na głowę, rok 2003, początki imprezy, moja żona Oskar. Pozdrowienia dla Natalii, od Rafała, pozdrawiamy. Czyli po prostu, krótko mówiąc, wspomnienia. Tymczasem, kochani, dla ekipy z Krakowa, przyjezdny. Klapka!
1: Z Instagramka
0: CLC. Jademy właśnie w tym temacie. Kanał główny. Ten weekend.

0: palmy, drinki, zachód słońca, a obok ona jak słońce gorąca. Nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzam se kraje, bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły mój słońce.
1: Audycja jak zawsze do pobrania, Gangos Karamaniaków, grupa na Facebooku. Zapraszamy. Dam wszystkie zapisy jako

Oskar, myślę, że dużo słuchaczy chciałoby orgazm. Dasz radę ich zaspokoić, jasne. Zagramy retro. Lat 23 ciśniemy.

Pozdrawiam dla tych, co jeżdżą busami po Southampton i okolicach. Od Adama, szerokości. Dla tych, co w trasie ponownie dzisiaj. Mega muzyka, pozdro z Niemiec. Mój brat Patryk ma urodziny i wszyscy. Ciebie słyszymy, pozdrów go proszę. Pozdrawiamy brata Patryka, wszystkiego najlepszego.

Pozdrawiamy, gramy dla Marty. The Sound of Silence, Cyril. Radiak FM też usłyszycie ten numer. Robimy klimat. Przez chwileczkę.

Przed momencie, kochani, tak właśnie było, pięknie, klimatycznie. W sumie teraz też będzie nieco szybciej, ale gramy, umilamy dalej. Pół godzinki jeszcze dzisiaj. Beautiful Things. Recharted. Pięknie!

dalszym ciągu, kochani, możecie pozdrawiać swoich znajomych. Radioparty.pl, zakładeczka pozdrowienia czeka na was. Pozdrawiajcie. Gromy, gromy.

Dla ekipy z Normanton gramy. Dla Moni od Andzi. Z pozdrowieniami Easy Lady, proszę bardzo. Ostatni konik kwadrans dzisiaj, gramy.

Oczywiście, kochani, nagranko w jakości MP3 na naszej grupie Gangowska Maniaków, to się nic nie zmienia. Standardowo zachęcam do pozostawienia lajków, subskrypcji na YouTubie, na Facebooku. Tam wszystkie powtórki w jakości HD na YouTubie. Jeszcze raz, kochani, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy. To zaś, jak to się godo, u nas. Arka, pa!

Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. Radio Party.

Dobra, jeszcze butelka wody, jest gitara. Witam od razu serdecznie, gorąco, Radio Party, kanał główny. Damo Damowski, kłaniam się nisko. Zapraszam na niedzielną damówkę. Witam wszystkich zgromadzonych. Pozdrawiamy serdecznie Altara. Oczywiście poprzednika. Dama Damowski, witam serdecznie całe Radio Party. Zaczynamy.

Troszkę wspomnień teraz. To co, nie wiem czy dalej jest modne czy nie, chyba troszkę mniej, nie? Some say. I oczywiście Nia i nasza formacja Twisted Boys remiksują najlepszy remiks tego kawałka, jaki powstał jak na dzień dzisiejszy. No to co? Przypominamy.

Jak zawsze witam cały fanpage Marlenę, Zbira, Mariusza z rodzinką. Oczywiście również pozdrawiam całe Świnoujście. Goldenowskiego, Kamila. Siemanko Damo, wczoraj oglądając galę UFC, równocześnie słuchałem ciebie. Bo tam oweczki odpuścić nie można. Dzięki, Kamil. Pozdrawiam serdecznie.

Witamy kolejną osobę, witamy Mateusza. Jak po imieniu polecimy, bo po ksywce tak się domyślam, że oczywiście Mateusz. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiamy. Witam mojego imiennika, Damiana. Damiana MC'ego. Moi drodzy, Broken Angel w naszym remiksie, oczywiście Arash.

Niedzielny muzyczny rosół, Radio Parce, kanał główny. Mam nadzieję, że wasze samopoczucia są dobre. Gramy.

A teraz, moi drodzy, stare dobre czasy, starego numeru. Hands upowy oryginał jednak jest najlepszy. Club Riders i oczywiście Move Your Hands Up tutaj w takiej nieco innej wersji. Ale też fajna.

witam Krzysztofa, Bierun obecny, bardzo się cieszę, witamy Wioletę, Lucjana, pozdrawiamy naszą parkę, pozdrawiamy ciebie, jak i wszystkich słuchaczy obecnych, pozdrawiamy serdecznie.

Witam również Kamila, bardzo, że tak powiem, fajny gif w komentarzu. Nieźle. W sumie na takich gifach można sobie podbić ego, nie? Że jednak nie jesteśmy tacy szczerbaci do końca. John Modena.

Słuchajcie, na chwileczkę odświeżymy sobie numer, od którego zaczęliśmy grać remiksy niejakiego Deep Domka. Zagramy sobie taki jeden z pierwszych utworów, który został z nami na dłużej na audycjach. Czyli będzie remiks Dawidka, Podsiadło, już za chwilę. Zaproście swoich znajomych koniecznie. Damo Damowski. Witam wszystkich nowo przybyłych, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteście.

0: temat. Sam nie wiem, czy w ogóle chciałbym więcej. Jeśli dajesz mi piosenkę, czy jemu nucisz ją?
1: Dobry wieczór, damo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Fart, bo drugi dzień z rzędu trafiam na twą audycję. Damówkę. Pozdrowienia na Słodkiej, Rudej, Zołzy, Zwyżkowa oraz wszystkich słuchaczy RP. Jadziem, jadziem od Rotusia. Dzięki wzajemnie. Wszystkiego dobrego.

Zobaczcie, jakie numery kiedyś graliśmy, a teraz je pomijamy. 20 Feet, Believe. Witamy Bartka, Damiana również, a także Artusia.

Tutaj moi drodzy, Kamil napisał Damo, bo wiesz, ona zaczepiła mnie. Tutaj chyba chodzi o to, żebym zagrał numer Zaczepila. Coś tak czuję przez ten komentarz. No, pomyślimy, Kamilu. Myślę, że są duże szanse na spełnienie, żeby cię znowu zaczepiła. Również muzycznie.

A tym odświeżeniem wczoraj ruszaliśmy z audycją. Po prostu free. Pod ten dzisiejszy świat.

Bardzo fajne odświeżenie, powrót do oczywiście również tego klasyku. Wiadomo, bardzo retrowy kawałek, który kiedyś rządził Ultranades. Free. Powraca już na początku nowego roku, oczywiście w house'owej wersji.

0: in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cold tea. Tuxedo's made of snow. Is there something I should...
1: Nowości, nowości oczywiście, a w sumie stare nowości, tak to można określić, moi drodzy. Magiczny klucz. Dokładnie, już każdy poznaje ten utwór po wokalu, nie? Listen up. Powrót w takiej wersji.

Jak tam się trzymacie w te chłodne dni? Mroźne dni, chociaż to i tak nie są mrozy, które kiedyś były. Ja to codziennie słyszę od moich rodziców, nie? Naprawdę. Jak jest pogoda i mówią, że będzie aż minus 10, to już moi rodzice, co to jest? Jak kiedyś było minus 300 i my żyli. Czym oni się podniecają? No tak jest, no.

Kto oczywiście mieszka i wychował się na Śląsku i ma rodziców, już tak jakby to określić, nie na topie, to zrozumie to przesłanie. Ale co, oczywiście kochamy ich jak najbardziej. Memories.

No, nasz tu Jamo, który obudził się w tą zimę, oczywiście ze swoim stylem, jego remix tego numeru, Sigma. Dla wszystkich obecnych pozdrawiam serdecznie, dzięki, że jesteście. Muzycznie do przodu, do 19:00, klubowa damówka, 21:00.

Ja zawsze mówię, że w tym tekście powinno być odwrotnie. I want you in my room and boom, boom, boom, boom, boom. To miałoby większy sens, nie? A po wszystkim...

0: ela, ela, la.
1: Wszyscy.
0: Ela, ela, la.
1: Świnoujście, dedykacja dla Marleny i Zbira.
0: Ela, ela, la.
1: Co prawda amatorski trag, ale na humor takie najlepiej wchodzą. Bez kitu. Kondi!

Nasza najnowsza wersja tego właśnie numeru radiowego Head and Heart, czyli głowa i serce. Co nie zawsze współgra razem, niestety, nie przyznajcie. Czasami rozum mówi coś innego, serce mówi coś innego, a wy jesteście po środku.

Dla wszystkich objących chciałem powiedzieć. Dlaczego? Skąd takie słowo? Dla wszystkich objących? Dla wszystkich obecnych chciałem... chciałem powiedzieć, że mam swój prywatny słownik.

Oj tak, my lubimy ten numer i ten wokal. Taking you back in time, nie powiedzcie. Prawie jak Hazel ze sprężynką. Niebieski księżyc. Blue Monday.

moc, energia i nie powiemy co, bo przekleństwo. Nie no, żartuję, to przekleństwo nie jest, ale żeby nie było, że namawiamy do czegoś. Mogwai, najnowsza wersja.

Tak jak kiedyś hity rządziły na Radio Party, DJ Sequence, który nam towarzyszył w latach 2010, 11, 12. Bardziej tak 11, 12, było najgłośniej. Wysokie loty na Radio Party wtedy były przy pompkach. To były czasy, kiedyś to kurde było.

0: No.
1: DJ Sequence. Pue.
0: Dawny z mojej Powerplay.
1: DJ

O, jak byśmy katowali ten numer na audycję Holiday Show w 2012 roku. Damo, damo, damowski. Młody, energiczny, 18-latek. No dobra, już 19, bo wtedy miałem, nie pamiętam, bo nie umiem liczyć.

A za chwileczkę spełnimy prośbę Kamila, który chyba się w końcu doczekał. Przepraszam, troszeczkę o tym zapomniałem. Kamil, wybacz mi, ale jestem już w takim troszeczkę starszym wieku, że skleroza daje o sobie znać. Ale za chwileczkę muzycznie zaczepimy. Tymczasem Max Riven.

Rafcio, który chyba będzie tak remiksował takimi piszczałkami przez najbliższe pół roku. Rafcio, to jest gość. Nie odpuszcza piszczałek.

Od razu jeszcze jeden numer, a dzisiaj po mnie DJ Access. Access, zostańcie z nami koniecznie. Jego osoba za dosłownie 2 minutki, a my na szybko wkręcamy ostatni numer.

Nie pominąłem tego numeru. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Na koniec.

Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Damo Damowski, Damowencja. Zapraszam po nagranie na mojego fanpage'a. Kto ma oczywiście ochotę sobie pobrać, to zapraszam za dosłownie kilka minutek. Moi drodzy, ja wam życzę jeszcze miłego weekendu. Wieczoru, niedzielnego. Słyszymy się oczywiście w kolejny weekend. Mam taką nadzieję. Za chwileczkę dla was DJ Access. Wy zostańcie, ja uciekam. Dzięki serdecznie, wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Bądźcie uśmiechnięci i szczęśliwi.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to dzień dobry, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny radioparty.pl. Zaczynamy specjalnie dla was, 22 stycznia 2025. Środa minie, tydzień zginie, tak właśnie nakręcamy od godzinki 11. No to co, lecimy z Markusem, jak najbardziej zapraszam do słuchu. Nadsyłajcie swoje VIP-owskie pozdrowienia, kanał główny Radio Party, zakładka pozdrowienia. SMS o treści RP na numer 71480.

Jak najbardziej witamy na pokładzie Tomka, witamy Filipa, pozdrawiamy! I oczywiście szerokości dla was, bo są wy oczywiście w trasie, także pozdrawiamy! No to kto z nami jest, kto słucha? Radio Party, budzimy się!

No tak najbardziej mamy pierwsze wiepolskie pozdrowienia od majstrowej. Pozdrowienia dla pani Eli, Asi i Jantka. Róbcie na moją premię ciaraty. Także jak najbardziej pozdrawiamy od majstrowej dla Eli, Asi i Jantka. Róbcie na moją premię ciarachy.

No to w tym momencie Gangsta Paradise. Nie mogło zabraknąć. No to co, witamy na pokładzie Mateusza, obecny, pozdrawiam wszystkich na odsłuchu. Witamy Eugeniusza, obecny, aż robota lepiej idzie z Radio Party. Pozdrawiam i jadymy z tematem. Dokładnie tak, witamy Iwonkę, siemanko Markus, obecna, lecimy, nie śpimy, pozdrawiam. No to witamy, pozdrawiam jak najbardziej. I witamy Łukasza, siemanko Markus, Czechowice, jak zawsze, obecny na odsłuchu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu, a w szczególności moją żonkę Olę i życzę wszystkim miłej środy.

I witam oczywiście Sławka, witamy Siwego jak najbardziej, siema siema, jestem od rana codziennie, pozdro. No tak najbardziej fajnie, pozdrawiamy. A co do propozycji, zobaczę. Nic nie obiecuję, zobaczę czy mam.

No tylko nie przypominam jak najbardziej, nasza e-skarbonka na WOŚP oczywiście jest aktywna, obecna. Zbieram oczywiście dla chorych dzieci. Link oczywiście macie na stronie głównej radiopartner.pl, jak i na moim fanpage'u pod właśnie postem co gramy. Także wbijajcie w komentarze, tam macie link do e-skarbonki www.radiopartner.pl/WOŚP. No to co, kochani, dobijamy do 5000. Mam nadzieję, że dacie radę. Będę oczywiście wyłapywał i oczywiście pozdrawiał.

I kolejne wipowskie pozdrowienia od Sultana. Gorące pozdrowienia dla Jakuba, Muśka, Baltazara i Tatary z Drużbic oraz Mikołaja. Niedziela Bełchatów. Dryfy zbieramy na chore dzieci w Ośp. Dokładnie tak, zbierajcie się oczywiście. Płacamy oczywiście datki jak najbardziej dla chorych dzieci w Ośp. www.radiopartner.pl/wosp. Tam oczywiście odsyłam, zapraszamy.

wieczór się, witamy na pokładzie Aleksandrę. Cześć Markus, melduje się z odsłuchu w pracy w tą środę. Pozdrawiam dla ciebie, dla mojego Łukasza oraz dla wszystkich znajomych z Radia Party. Siema świry. Tak najbardziej witamy Aleksandrę. Środa, dzień loda, dokładnie. Środa minie, tydzień zginie. Tak jak najbardziej pozdrawiamy tych wszystkich pracujących, jak najbardziej. Wytrwałości.

I oczywiście witamy Dawida z całą oczywiście ekipą. Witam serdecznie, słuchamy na dachu. Pozdrawiam ekipa Dach Ekspert. Pozdrawiamy jak najbardziej. Uważajcie tam na tych dachach. Bo za chwileczkę będzie Mambo Italiano, także jak będziecie tańczyć, to uważajcie.

No to na pewno znacie. Bardzo fajna propozycja, jak najbardziej na tą środę. Idealnie. Nakręcamy, pompujemy. Dobre bity jak najbardziej.

i kolejne VIP-owskie pozdrowienia. Witamy oczywiście DJ-a Van Diego. Siemanko, Markus, PNK prosto z Braniewa i dla całego Radia Party od DJ-a Wandi i DJ-ka Diamentowa. Jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie, dziękuję. Także witamy DJ-kę Diamentową i DJ-a Wandiego.

Oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Parte oczywiście na Facebooku, na TikToku, Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Radioparte.pl. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy, Radioparte.pl. A my sobie nakręcamy dalej, pompujemy. I zawleczkę Dua Lipa. I będzie się działo.

najbardziej tych aktywnych. Witam jak najbardziej, którzy oczywiście zostawili reakcję Markusa na fanpage'u. Witamy Łukasza, witamy Sebastiana, Mateusza, Jolantę, Iwonę, Sławka, Mateusza, Aleksandrę i Martynę. Jak najbardziej dziękuję wam za waszą aktywność, obecność.

Jak najbardziej z pozdrowieniem dla Mastera. Infinity, coś dla niego specjalnie. No to co, odpływamy.

I proszę bardzo, mamy kolejne pozdrowienia. Uwaga! Od Kachola pozdrawiamy pracowników Kauhazu. Team Boot, weźcie się lasery w końcu do roboty. Łomie żarasz, szlak jasny trafi, wasz kochany szef Kachol. Pozdrawiamy oczywiście szefa.

No to DJ Wandy napisał: jedzie, jedzie, Markus, jedzie. Od razu śniadanko przy takiej muzyce dobrze wchodzi. Podziemka dla ciebie. No i elegancko, jak najbardziej smacznego. I dzięki oczywiście za pozdro, pozdrawiam.

Dzień dobry, Neira, witamy na pokładzie. Pozdrawiamy oczywiście. No to tanecznym krokiem zapraszam na parkiecik.

No to tak właśnie, gramy kolejną propozycję. Tak, zobaczyłem sobie jedną tutaj propozycję. Ona by tak chciała. Chciałbym ją zadedykować jednej osobie. Ale nie wiem, czy to dobrze się skończy. Jak to mówią? Ona by tak chciała.

tego nie udostępniamy. Zapraszamy znajomych. Dajcie znać oczywiście, że jesteście. Ktoś jeszcze się nie zgłosił. U Markusa na fanpage'u. Markus95RP. Ostatni post. Tam oczywiście mamy informację, że gramy. Także tam czekam na was w pozdrowieniach. Również w komentarzach. Nadsyłajcie oczywiście VIP-owskie pozdrowienia. SMS 130 RP na numer 71480. www.radioparter.pl. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, nadsyłajcie. Za dużo tego www. Już mięta działa. Także pozdrowienia dla mastera.

I can't get no sleep. Insomnia. I can't get no sleep. Insomnia.

I właśnie tak, och i ach, proszę bardzo, gramy. Miło i przyjemnie, proszę bardzo, na tę środę. Środa, dzień, oczywiście loda. Środa minie, tydzień zginie, dokładnie.

I kolejne VIP-owskie pozdrowienia od majstrowej. Pozdrowienia dla moich czarnych murzynów na pakowalni Asi i Eli z firmy Doleżych. Przesyłamy, pozdrawiamy.

I oczywiście witamy Katarzynę. Jestem trochę późno, ale lepsze to niż wcale. Pozdrowienia dla wszystkich. Dokładnie, liczy się to, że jesteś. Fajnie, dziękuję. I pozdrawiam.

wieczór się witamy i pozdrawiamy Becie na pokładzie, jak najbardziej. Przed nami jeszcze 40 minutek z Markusem. Do 13 co najmniej gramy.

No to oczywiście przypominamy naszej eskarbonce na woźb. Płacajcie oczywiście, pomagajcie. www.radiopartner.pl/woźb. Link oczywiście macie u Markusa na fanpage'u, również w ostatnim poście w komentarzu do eskarbonki, także wpłacajcie i oczywiście za wszystkie datki dziękujemy. A już oczywiście 26 stycznia oczywiście będzie meeting właśnie z tej okazji. Musicie być razem z nami.

Także przypominamy o naszych social media, radioparter.pl, oczywiście na Facebooku, na TikToku, Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I przypominamy o naszej zimowej rekrutacji na prezenterów, prezenterek. Zapraszam do współpracy, strona główna Radio Party, zakładka rekrutacja, praca. Tam oczywiście wypełniacie formularz i oczywiście czekacie na odpowiedź. Oczywiście polecam i zapraszam, może właśnie to ty będziesz grał tak jak Markus lub grała. Czekamy na was. Także koń, ja w międzyczasie popijam oczywiście miętę z jabłkiem. Takim oczywiście soczystym jabłuszkiem. Dobrze wchodzi, dobrze jest. Mamy siłę, mamy moc. Lecimy. I przy okazji witamy Violettę. Witam wszystkich pozytywnych, zakręconych. No to witamy szaloną, oczywiście, wariatkę.

Adelante właśnie tak, na tą środę. Środa minie, tydzień zginie, nakręcamy z Markusem. Dobre bity, tak właśnie gramy. Ja czekam na nasze kolejne VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie. SMS to treści RP na numer 71480, strona główna Radio Party, zakładka pozdrowienia i kanał główny nadsyłajcie. Również możecie robić to z aplikacji, oczywiście w sklepie Play na wasze Androidy. Radiopartner.pl, oczywiście za free. Także ściągajcie i oczywiście piszcie, dajcie znać, że jesteście. Przed nami jeszcze pół godzinki co najmniej z Markusem.

w tym momencie Show Me Love. Tak właśnie odświeżamy, pompujemy. Na tą środę idealnie. No to nadajemy oczywiście energii. Radio Party, kanał główny jest Markusem. Dobre bity, gramy.

Oczywiście dziękuję wam za waszą dzisiejszą obecność, aktywność, za to, że jesteście. Najważniejsze, że aktywni. I obecni jak najbardziej w pozdrowieniach również.

I kochani, już za chwileczkę kolejne pozdrowienia od was. Ale oczywiście takie pozdrowienia to chyba troszeczkę z fantazją. Ale oczywiście bohaterzy odcinków, jak oglądają, to wiedzą, o co chodzi. Za chwileczkę wtajemniczymy was, o co chodzi. Bo muszę się nastroić.

wieczór Cię witamy na pokładzie. Justynę, siemanko, na końcówkę się załapałam. Gotland obecny. Najważniejsze, że jesteś, a masz dokładnie pół godzinki, co najmniej. Także nieźle.

i kolejne pozdrowienia od Romana. Pozdrawiamy wału konia Michała Białego, który pokaleczył się przy składaniu kartonów. Michał, uważaj tak, bo jak tak dalej pójdzie, to skończysz się nie tylko jak Hanka Mostowiak, ale jeszcze zostaniesz bohaterem odcinka Trudnych Spraw, Złośliwy Karton.

I oczywiście z jeszcze informacją, zapraszamy na wyjątkowy meeting z okazji 33. finału WOŚP. W najbliższą oczywiście niedzielę, 26 stycznia. Już oczywiście od godzinki 7 zaczynamy i bawimy się do późnych godzin wieczornych. Gdzie? To tylko na kanale głównym oraz house w radioparty.pl. Link do e-skarbonki www.radioparty.pl/WOŚP. Tam oczywiście wpłacamy, zachęcamy, gramy oczywiście dla onkologii i hematologii dziecięcej, bezpieczeństwo i zdrowe dzieci. Już 26 stycznia 2025 gramy oczywiście specjalnie WOŚP dla tych właśnie chorych dzieci, także bądźcie razem z nami. I oczywiście wpłacajcie, pomagajcie. Również możecie w tym momencie wpłacić, ja oczywiście wyłapuję takie osoby. www.radioparty.pl/WOŚP. Link macie oczywiście na stronie głównej radioparty.pl, jak i u mnie na fanpage'u w ostatnim poście w komentarzu.

I tak sobie lecimy, seniorita. Proszę bardzo, posłuchajcie. Tak właśnie gramy najlepsze party w sieci. Radioparty.pl. Dobre bity z Markusem do godzinki 13.

No to Dirty Summer tak właśnie kręcimy. Ostatnie 10 minutek. Do 13 nakręcamy. No to wykorzystajmy to dobrze.

I oczywiście Łukasz napisał, przedłużamy, nie ma, nie wolno tak szybko kończyć. Szybko nie, ale no. Szybko kończymy, tak. Nie no, jeszcze nie kończymy, spokojnie. Jeszcze mamy dosłownie 3 minutki. Tej godzinki.

No to proszę bardzo. Justyna napisała, jak ci się nie śpieszy, to graj dalej. No i wygrałaś.

I oczywiście tak zerknąłem sobie tutaj na e-skarbonkę. W tym momencie wpłacił Mateusz. Także dziękujemy oczywiście za datek jak najbardziej. I w tym momencie mamy, wspólnie zebraliśmy już 4800 zł. No to co, mam nadzieję, że do 5000 dobijemy na mojej audycji. Za to, że oczywiście przedłużamy, myślę, że oczywiście dacie tutaj złotóweczkę symboliczną. I pomożecie oczywiście dzieciakom. Ja przy okazji dla was specjalnie będę grał do godzinki 14. No to co, do 5000 dobijamy, spokojnie. Ja oczywiście będę wyłapywał, także no, wbijajcie, wpłacajcie, dziękujemy. www.radioparty.pl / woźb

No to Sandstorm w tym momencie dla Mastera. No to co, płyniemy dalej. Nie zwalniamy nawet na moment.

tak, że kochani, kto się spóźnił, to w tym momencie może oczywiście nadrobić się z tym stracony czas. Bo kolejna godzinka z Markusem. Także lecimy.

No to witamy na pokładzie Krzysztofa, siemaneczko Markus, bonka dla ciebie, oczywiście dla moich dzieciaczków Julci i Krzysia, którzy razem ze mną słuchają Radio Party. Jak najbardziej pozdrawiamy i witamy na pokładzie. Jak najbardziej Mateusz napisał, dobre bity muszą trwać dłużej. No i trwają, gramy dalej.

Hej, witam oczywiście Martynę, siemaneczko. Markus, pozdrawiam. No witam cię również, również cię pozdrawiam serdecznie. No to kręcimy. Radioparty.pl, najlepsze party w sieci, dobre bity z Markusem w tym momencie do godzinki 14.00. Lecimy, nie śpimy. Środa minie, tydzień zginie.

0: no i świetna propozycja w tym momencie, to co uwielbiam. No pozycja po prostu wymiata. Ja oczywiście zapraszam do naszej oczywiście eskarbonki wpłacania do WOŚP. Zapraszam do wpłacania na WOŚP, oczywiście link www.radioparty.pl/WOŚP. Macie oczywiście u mnie na grupie, na fanpage'u jak najbardziej. W ostatnim poście w komentarzu www.radioparty.pl/WOŚP. Wpłacajcie, pomagajcie jak najbardziej.
1: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
0: Dosłownie brakuje 200 zł, aby było 5000. Mam nadzieję, że dacie radę jeszcze teraz, jeszcze dziś. Za wszystkie oczywiście datki dziękujemy.

Także oczywiście już w najbliższą niedzielę, oczywiście 26 stycznia, gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Także wpłacajcie, pomagajcie, bądźcie razem z nami.

wbijajcie na nasze social media Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie i na YouTubie. radioparty.pl. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągacie naszą aplikację w sklepie Play. radioparty.pl, sklep Play na wasze Androidy i bądźcie z nami na bieżąco. Słuchajcie, gdzie tylko macie internet. A najbardziej to się przydaje, jak jesteście w pracy i można posłuchać. Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci, dobre bity z Markusem. Tak właśnie gramy do 14, co najmniej jeszcze pół godzinki. Jak ten czat szybko dzisiaj leci, prawda? Zaczynaliśmy o godzince 11.

No to Traffic Toxic, to właśnie nakręcamy. Już za chwileczkę kolejna Disco Con. No to są same propozycje mega na te ostatnie pół godzinki. No to pompujemy.

No to oczywiście Nirvana napisała Katarzyna. Witaj Markus, piosenka dla ciebie i dla moich świrów. Zostajemy i bawimy się do godziny 15. Nie, do godziny 14. No patrz jak tutaj, no. Kalkulacje jakieś tutaj. To mnie wkręci do godziny 15, no ładnie. Zawleczkę odlatujemy do Barcelony. Tam będzie oczywiście fajnie, przyjemnie, gorąco. Despacito dla wszystkich kobiet oczywiście, jak zawsze. No to kochani, Eskarbonka na was czeka. www.radioparty.pl/woźb. Zapraszamy oczywiście do wpłat. Link do naszej Eskarbonki jak najbardziej. Zapraszamy do wpłacania na woźb.

www.radiopartek.pl, zakładka pozdrowienia. Nadsyłajcie SMS do treści RP na numer 71480. Ja czekam na was do godzinki 14, jeszcze 15 minut przed nami.

Dlatego nieciekawy jestem, czy dobijecie do 5000 na nasze skarbonce. Na mojej audycji jeszcze www.radioparty.pl/WOŚP. Mam nadzieję, że dacie radę dobić do 5000.

Także oczywiście również od Markusa jak najbardziej mega pozdrowienia dla wszystkich pielęgniarek. Tych słodko-słodkich oczywiście.

Ok, koniu, zawleczka, ostatnia propozycja ode mnie. Jako na finałową propozycję idealną wybrałem. Także dziękuję wam za te wspólne 3 godzinki i do usłyszenia już niebawem. Markus 95 RP na Facebooku, na fanpage'u, tam wbijajcie, tam będzie nagranie. Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, TikToku, Instagramie i na YouTubie. Również pamiętajcie o naszej e-skarbonce na WOŚP, zbieramy wielką orkiestrę świątecznej pomocy dla dzieci jak najbardziej. www.radioparty.pl/WOŚP.

No to specjalnie dla wszystkich pielęgniarek od Markusa. Dobrze, dzięki za dziś, do usłyszenia. Kłaniam się niziutko. Markus Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Dziękuję za odsłuch i do usłyszenia już niebawem.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

Pam, pam, pam, witam was serdecznie, z tej strony Markus, zaczynamy B-Day Party Damo, tak właśnie. Specjalnie dla Damo, gramy specjalnie przez cały dzień. No to co, lecimy, spompujemy z Markusem jak najbardziej, pozdrowienia oczywiście dla Kali. Jak najbardziej dziękujemy za audycję, jak najbardziej lecimy dalej. No to startujemy z Markusem, dobre bity.

Dobra, to co, rozpoczynamy? Jak najbardziej czekam na nasze pozdrowienia, jak i życzenia dla domu. SMS do treści RP na numer 71480. Nadsyłajcie, kanał główny, zakładka pozdrowienia, lecimy!

tak właśnie goni dzisiaj. Wcześniej gramy, mieliśmy grać od 15, ale gramy od 13 dla Demixa. Ale oczywiście Demix od godzinki 15, także taka zamiana. Ale oczywiście gramy, jak najbardziej podkręcamy z Markusem trochę wcześniej. Mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni i tak właśnie lecimy. No to co, rozgrzewamy jak najbardziej te dobre bity.

Jest troszeczkę zerkamy na fanpage'a Markusa, co tam się dzieje? Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie, wysyłajcie pozdrowienia, jak i oczywiście życzenia dla Damo. Tak właśnie nakręcamy, kanał główny radioparty.pl. 31 maja 2025, sobota. Lecimy na grubo.

witamy na pokładzie Łukasza. Siemanko Markus, pozdrówki dla ciebie i wszystkich na odsłuchu. Najlepsze życzenia dla łobuziaka Damo. Witam Andrzeja, obecny, dawaj do pieca. Witamy Iwonkę, siemanko Markus, ale fajnie cię słyszeć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych. Jak najbardziej witamy, pozdrawiamy. I witamy Justynkę, obecna na odsłuchu. Jestem w podróży do Polski, proszę bardzo. Witamy Marcina i to jest wiadomość, tak właśnie pisze. No to co, lecimy na grubo. Za chwileczkę kolejne wasze pozdrowienia, nadsyłajcie.

No to witamy Weronikę, pozdrowienka z odsłuchu. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam damo. I witamy Magdalenę, siemanko Markus, pozdrowki z odsłuchu z najlepszymi życzeniami dla damo. I Violeta pisze, siemanko Markus, najlepszego dla damo i pozdrowienka dla targusów, Mańka, ekipy, Gincza, Juniora i Kaliego. I witamy Bartomieja z całą rodzinką, Tylmanowa obecna, Buba pozdrawia. No to witamy, pozdrawiamy jak najbardziej, witamy Jacka, pozdrawiam wszystkich. No to powita serdecznie wszystkich na urodzinach, damo. No to tak nakręcamy z Markusem. I witamy oczywiście Becie na pokładzie również. Tableczkę kolejne pozdrowienia.

I proszę bardzo, Pedro. Również nie mogło zabraknąć na dzisiejsze składance od Markusa. No to co, nakręcamy, bawimy się.

Hej, witam oczywiście na pogodzie Wojtiego, Pedro, tak właśnie, lecimy! Dzisiaj Wojdi od samego rana nakręcał, słyszałem troszeczkę. Też dobrze było.

a za chwileczkę będzie bomba. No to uwaga, uwaga, nakręcamy. Dla tych wszystkich obecnych jak najbardziej pozdrawiamy, fajnie, że jesteście. I o to chodzi, tak właśnie ma być. Tak właśnie świętujemy urodzinki, damo.

Kochani, witamy na pokładzie Piotra, siema Markus, Hamburg obecny, pozdrawiamy, lecimy, najlepszego dla Damo. Witamy Mariusza, siemanko, Markus Opolski melduje się na pokładzie, pozdrawiam wszystkich na odsłuchu, lecimy z tym, bidej party od Dama na pełnej ogień.

Oczywiście wszystkiego najlepszego dla Damo Namowskiego od Markusa. Jak najbardziej 100 lat dla ciebie. Graj nam tutaj jak najdłużej, jak tylko się da. A na pewno najbliższa audycja to od godzinki 18, to wiemy. No to co, lecimy dalej. No to co, Damo jest w transie dokładnie. Jest dobrze?

Okej, proszę bardzo, Becia napisała. Siemanko Markusie, pozdrawiam ciebie, całe Radio Party, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinkę, no i oczywiście naszego solidzanta Damo z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i aby te najskrytsze marzenia się spełniły. Damo, 100 lat, pozdrawia wasza Becia. No to co, przesyłamy, pozdrawiamy jak najbardziej. 200 lat dla Damo. Sto lat życia, 200 picia, dokładnie. I need my crew plus me.

No to pozdrowienia dla Martynki jak najbardziej. Andrzej Michel, co dla ciebie? No to co, pompujemy?

oczywiście Jakub napisał podziękę dla żony Moniki oraz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla ciebie, damo, ty stary koniu. Okej. Poleciało.

A za chwileczkę zapraszamy na parkiecik, bo będzie zatańczyć ze mną. Także kto zatańczy z Damo? Zapraszamy na parkiecik jak najbardziej.

wieczy się, Sebastian pisze, siemka Markus Szczecin, no cuchu i wszystkiego najlepszego dla Damo Damowskiego. Jak najbardziej przesyłamy, witamy Magdę, jak najbardziej obecna, oczywiście podrumka dla Markusa. Dzięki bardzo, pozdrawiam. I Bartłomiej napisał, ej Damo, z okazji twych urodzin winszuję ci zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech ci nuta zawsze gra w sercu, żeby na twojej muzyce ludzie wnet do tańca rwali. Niech ci nigdy gazdy nie braknie, a radość cię nie opuszcza. Tak, to wszystko od Bartłomieja dla Damo, jak najbardziej przesyłamy. I takie właśnie hity właśnie gramy. Na te ostatnie 15 minutek z Markusem. Ja dziękuję wam za waszą dzisiejszą obecność, aktywność. Jak najbardziej gramy specjalnie dla Damo Damowskiego, dla naszej tutaj legendy radiowej. Bardzo miło mi, że mogę właśnie grać dla was specjalnie dla Damo. Także sama przyjemność, jak najbardziej.

proszę bardzo, Martynka zdążyła na końcówkę i oczywiście napisała wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze dla ciebie, damo. Dużo uśmiechu, spełnienia marzeń i tych dobrych ludzi wokół. Nie każdy dzień przynosi coś miłego. Tak właśnie przesyłamy dla Damo Damowskiego od Martynki. No to gramy pod kęzamy. Damo, damo, damo.

I proszę bardzo, witamy Adama Palowice. Pozdrawiają 100 lat dla Damo. I witamy Katarzynę, pozdrawianka. Witamy również Aleksandrę, pozdrawiam z Ocuchu. Pozdrawiam serdecznie Markus, ciebie i wszystkich słuchaczy. A dla Damo wszystkiego najlepszego. Jak najbardziej witamy, pozdrawiamy. I Dawid napisał: wszystkiego dobrego dla Damo, dużo zdrówka i obyś nam tak grał 100 lat. Pozdro. No to przesyłamy, pozdrawiamy jak najbardziej.

Adzeleczka, ostatnia propozycja ode mnie, taka specjalna dla Damo. Po te oczywiście wariacje jego. Ja dziękuję pięknie za wasze wysłuchanie, za waszą oczywiście aktywność dzisiaj. Było mi bardzo miło zagrać dla, oczywiście dla Damo Damowskiego. Jak najbardziej pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I pamiętajcie, bądźcie aktywni przez cały dzień, oczywiście dla Damo Damowskiego. Wysyłajcie życzenia, pozdrowienia i tak dalej.

Także oczywiście gra dla nas oczywiście Marko ze dobre bity, jak najbardziej Damu Bidej Party. Tak właśnie ostatniego dnia maja. A my słyszymy się oczywiście w czerwcu, także do usłyszenia już za chwileczkę dla was Verti. A czyki czyki jest specjalnie dla Damo Damowskiego na koniec.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: Masz zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić ze znajomymi? Wejdź na www.iv.pl.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie.
3: Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Po reklamie.

No to mamy to, moi drodzy, raz, dwa, trzy, witam gorąco, witam serdecznie. Bardzo i warty Danny Rusza. Podziękowaniem dla tego pana właśnie, co grał przede mną. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech się darzy. Powodzenia w branży i nie tylko. Dzięki za przekazanie sterów. A my lecimy, jak na początek, bardzo delikatnie, po francusku. Kanał główny Radio Parte.

Kolejna propozycja, oczywiście Drip in Lue. Do waszej. A wy możecie słuchać, pozdrawiać i składać życzonka jak najbardziej. Dla wszystkich, co obchodzą dzisiaj właśnie bardzo i party. Między innymi Dan Raża. SMS jego treści RP 71480.

Proszę bardzo, witaj master, pozdrowienia dla ciebie, jak i dla danego Rasza. Chyba się powtarzam od rana. Aktywne. Witamy oczywiście Emiliana na pokładzie. Witamy wszystkich mastermaniaków, co tu są aktywni u mnie na grupie. Manchester jak zawsze zapki. Z nami Katarzyna, z nami Marcin, jest Rafał, jest Tomasz. Ale lecimy. No, wcześniej dzisiaj master gra, także do kawusi.

Proszę, proszę, jak pięknie się nam teraz zrobi. Dla tych, co lubią, tak nieco inaczej. My cały czas na kanale Głównym Radio Party. Ja się kłaniam. Master of Sound, Lardów Małopolska. Ambitny klimacik. Na chwilę.

nami również widzę szybki. Pozdrawiamy gorąco. Szwagier Bob oczywiście też. No jakby nie inaczej. Jest z nami Krzysztof. Pozdrawiamy Niemcy. Lecimy z apki od Romana. Była aktualizacja. Mam nadzieję, że teraz nie przegapicie żadnej audycji. Party maniacy. No to Grecja.

Jest z nami Paquito, jest Living on Video. Warto, warto przypomnieć, w końcu Birthday Party. Od samieszkiego rana do późnych godzin. Gramy dla was, dla Damiana.

przypominamy. A tymczasem pozdrawiam całą ekipę Radio Party, świetnie DJ Beradzie. Pozdrawiam mojego przyszłego męża Tomka. Gamunia. I również całe Katowice. Szopnice. Mamusia już pewnie. Kotlety Czaska. Tomcie, obiecałeś mi dziś ognisko i ziemniaczki z masełkiem. Wesoła kotka. Widzę, że tam się szykuje dobry wieczór. Wyśmienity wręcz. Dobrze, dobrze, tak ma być.

Troszkę trendami jak najbardziej, prawda? Nie wiem, czy słyszeliście tą wersję, ale ja polecam. Oczywiście Club Edit. Także TikTokowo. Oj, zasłynęła ta nuta tam. Jedziemy.

Ała. Jest 12, a jest oczywiście Doda Elektruda. Nim zajdzie słońce, u nas na szczęście w Tarnowie bardzo piękne słońce. Jak na tą porę, to powiem wam...

Pięknie, pięknie, pięknie wspominamy. Łódź na pokładzie, od Kamila pozdrawiamy. Jest Agata. Bawcie się, bawcie, moi drodzy. Raz, że weekend, dwa, że bardziej party. Ramóweczka wypełniona po pach. Jest dobrze. Nie będzie dzisiaj nudy, na pewno nie. To dopiero jest pół do piątej. A gdzie tam przed wami? Wspomnę już oczywiście kolejna śmietanka. Party like a DJ.

się festiwalowo zrobiło. Love is and drag. Bardzo ładnie. Pozdrowienia dla prowadzącego i słuchaczy i najukochańszej Madzi, która mnie nazywa Gamoniem. Ten Gamoń kocha cię mocno. Kochani, miłego weekendu dla wszystkich. A od Tomasza. Pozdrawiamy gorąco. O, jest ta chemia. Mimo Gamoni. Na grubasie. O to chodzi, o to chodzi. Weekend, moi drodzy, sobotunia. Mam nadzieję, że będziecie spędzać aktywnie. Gdzieś tam w tle oczywiście Radio Party. O, scenariusz bardzo dobry. Jedziemy.

pozdrowieniem oczywiście dla Demixa. Szerokości tam, mordeczko, szerokości. Patrz na drogę. Love is a drug.

Make Me Feel, Calvin Shock w bootlegu. To właśnie to, co słyszycie teraz na głośniczkach, na odbiorniczkach, w 5G, 4G LTE, na kablu, w telewizorze, na aplikacji, na stronie, a tam, gdzie docieramy, no. Także do koloru, do wyboru. Przypominam o socjach mediach, żebyście nas śledzili, obserwowali. Też do koloru, do wyboru. Co byście nie chcieli, wszystko jest. Facebooki, YouTube, TikToki, Instagramy. No dokładnie. Wszystko. To, co potrzeba. I różne cuda się dzieją, uwierzcie mi. Także czasami jest poważnie, czasami świrujemy pawiana. Ale poważnie to wiecie dzisiaj. Leży. Jedzie.

Kolejna wypominka, oczywiście Heaven. Elvin 65. Wow, to dla retromaniaków. Ale my to odświeżamy. Jakby nie inaczej.

Kotki 2. Your Money Door. Oczywiście great. Od tego pana propozycja. Przeważnie jako remixer. A tu proszę.

Aleksandry nie trzeba przedstawiać, oczywiście Queen of Kings, eurowizyjnie, ale my to mamy oczywiście pod remiksem, także GM Crush jak najbardziej się tym zajął i zobaczcie jak to wyszło. Całkiem sympatycznie.

My First Love. No i oczywiście od pana, który zadomowił się na dobre chyba na kanale głównym Radio Party. Mowa oczywiście odpalona. Jak to mówią, co się nie dotknie, to zawsze jest dobre. I mają rację.

Uspokójmy, uspokójmy to wszystko. Chociaż jest dopiero piąta, prawie. To znaczy 17, o. Avicii, mamy Nicki Romero. Możemy się przytulać. A ja, moi drodzy, muszę sprawdzić, kto tam po mnie. Bo zbliża się godzina... mojej końcówki. A Bully, proszę bardzo. Także serdecznie zapraszam już teraz. 10 minutek i właśnie DJ Bully. Jak on to mówi, ten najbardziej rozdarty. Najważniejsze, że robi robotę.

teraz, moi drodzy, z miłym akcentem wspominamy oczywiście twórczość naszego dzisiejszego solenizanta. Another World. Od tego pana, jego wersji. Właśnie od Denerosha. Niech mu się cieplej zrobi.

takim akcentem ja się z wami żegnam. Bo byli na pewno już gotowe. Dosłownie 3 minutki. Było mi bardzo, bardzo miło. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A dla ciebie, Damianie, oczywiście, samych sukcesów. Nie opij się dzisiaj.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl.
0: Radioparty.pl. Radio Party.

No to dobry wieczór z strony Markus, zaczynamy! Sylwester 2024 z radioparty.pl. Oczywiście pozdrowienia dla Masterka, jak najbardziej pozdrawiamy, dzięki za audycję, za przekazanie sterów. I oczywiście pozdrowienia dla Damo Damowskiego, oczywiście gramy dzisiaj w zastępstwie. Także moja skromna osoba do godzinki 20 specjalnie dla was. No to co, nakręcamy sylwestrowo. Zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień. SMS-u treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was. Także jak najbardziej witam serdecznie wszystkich już obecnych na pokładzie.

No tak najbardziej mamy pierwsze VIP-owskie pozdrowienia. Tata z córką, pozdrawiam Radio Party, najlepsze muza. Pozdrow dla całej ekipy, szczęśliwego nowego roku. Życzy moja córeczka Hania z tatą. Jak najbardziej dziękujemy, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku.

Pierwszy się Renata napisała: kocham Bogusława nad życie i skrycie. Całym sercem wszystkiego dobrego w nowym roku 2025 dla wszystkich. IRP Renata przesyła. Także jak najbardziej dziękujemy. Wszystkiego najlepszego dla ciebie. Szczęśliwego nowego roku.

I kolejne VIP-owskie pozdrowienia od Marty. Pozdrowienia dla Ani i wuja tańczących na dachu. Jak najbardziej pozdrawiamy. Oliwia i Adam, specjalne pozdrowienia noworoczne dla Państwa z Mickiewicza i Oli wracającej z pracy. Jak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku.

Miśka napisała, podróbka dla ludzi, trzymajcie się, wszystkiego dobrego w nowym roku dla was, chłopaki, Miśka. Także jak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy.

i kolejne pozdrowienia od Remka, pozdrowienia dla całej ekipy z Radziminia, bo Minik zacznij polewać, bo uśniemy. Także jak najbardziej pozdrowienia dla całej ekipy Radzimia od Remka. I od taty z córką pozdrawiam całe Radio Party, najlepsza muza, pozdrowienia dla całej ekipy, szczęśliwego nowego roku, życzy moja córeczka Hania z tatą. Przesyłamy, jak najbardziej pozdrawiamy i szczęśliwego nowego roku dla was specjalnie.

No to kolejne pozdrowienia od Miśki. Pozdrawiamy całe Radio Party. Miśka, Winka, Byka, Kevina. God Lesia, wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrowienia dla Was od Miśki. Tak, jak najbardziej pozdrawiamy. Szczęśliwego nowego roku dla Was specjalnie. Jak najbardziej. Tak sobie właśnie nakręcamy Sylwester z Radio Party.

I kolejne pozdrowienia, jak najbardziej, od Dropsika. Wszystkiego najlepszego z okazji 42. urodzin dla Dropsika. Podziękuję dla całego Radia Party i słuchaczy, a jak znajdziesz kawałek, koziołek, matołek albo pigułkę, no to byłoby fajnie. No zobaczymy. I oczywiście szczęśliwego nowego roku. I wszystkiego najlepszego dla ciebie. I Grzana napisała podziękę dla ekipy z Oławy, która jest u Grzany na Sylwku. Także jak najbardziej pozdrawiamy całą ekipę.

I od Devona mamy pozdrowienia dla mojej cudownej żonki. Wczoraj była nasza pierwsza rocznica ślubu. Życzę nam w nowym roku samych wspaniałych chwil. Kocham cię, pozdrawiamy również całe Radio Party i DJ-a. Jak najbardziej dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jak najbardziej szczęśliwego nowego roku dla was specjalnie. I od Remka mamy podziękę dla całej ekipy z Radzimia. Dominik, zacznij polewać, bo uśniemy. Także jak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy i lecimy dalej. Zawleczkę przechodzę na fanpage'a Markusa, tam mam nadzieję, że jesteście. Zawleczkę będziemy pozdrawiać i witać.

No to proszę bardzo, minęli, ram pam pam. Witam oczywiście na pokładzie Łukasza, witamy Piotra, witamy Eugeniusza, no to jadymy. Witamy Bartomieja, myślnicy obecne, z całą rodzinką najlepszego Markus. I żeby tak zaje, fajnie grał w 2025 roku, pozdrawiam MMK, Moto, myślenice i całe Radio Party. Jak najbardziej dziękuję bardzo i oczywiście serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie, szczęśliwego nowego roku i oczywiście dla całej rodzinki. No oczywiście Bartomieja.

0: I oczywiście Adam Falowice pozdrawiają wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Halo.
0: Jak najbardziej dziękujemy również dla siebie. No to nie taki właśnie biznesik. Ram pam pam. Nakręcamy. Kanał główny Radio Party. Sylwester 2024 z Radio Party. Nakręcamy.

0: let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me.
1: Oczywiście taki biznesik, proszę bardzo. I oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich, oczywiście aktywnych, obecnych. Od Markusa oczywiście jak najbardziej szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy niż ten. I oczywiście zdrowia, zdrowia, zdrowia. Witam oczywiście na pokładzie Sebastiana, który napisał wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności, oby ten nowy rok przyniósł mnóstwo inspiracji, sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń. No tak najbardziej dziękujemy również dla Ciebie, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku oczywiście.

kolejne VIP-owskie pozdrowienia od Piotrusia, a potem Karla Błażejka i Roxany z podziękowaniem za obecną imprezę sylwestrową. Przy okazji pozdrowienia dla całego Trzewa i okolic oraz dla całej ekipy Radia Party. Szczęśliwego Nowego Roku, kochani! Jak najbardziej dziękujemy, oczywiście wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku dla Was. No to ratle, nakręcamy!

No to od Łukasza, siemanko Markus, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy na ten nowy rok 2025. Jak najbardziej dziękujemy, równie dla Ciebie wszystkiego najlepszego. I witam oczywiście Becie na pokładzie, która oczywiście napisała: siemanko Markus, jak zawsze obecna na Twojej audycji. Podrąbka dla Ciebie, dla całego Radia Party i wszystkich na odsłuchu. Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich. No to lecimy, Markus. Wasza Becia przesyła pozdrawia. Jak najbardziej dziękujemy również dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku. Niech będzie lepszy niż ten, co dotychczas. I oczywiście witamy Monikę. Udanej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku na odsłuchu. Jak najbardziej witamy, pozdrawiamy, szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie. I witamy Szymona, UK i obecne podrąbka Markus dla Ciebie i wszystkich słuchaczy RP, jak również szczęśliwego Nowego Roku, tak dokładnie. Tak napisał, że aż mnie pomylił, ale oczywiście pozdrawiamy.

No to proszę bardzo, taka propozycja nie mogła dzisiaj oczywiście ominąć Sylwester. Proszę bardzo, nasłuchajcie tego. Radio Partygano Główny, ja czekam nasze kolejne VIP-owskie pozdrowienia. Nasłuchajcie. SMS o treści RP na numer 71480. I oczywiście Miśka napisała, pozdrawiamy Radio Party i dla was chłopaki całym sercem z wami. Najlepszego na nowy rok od Miśki.

No to takie pytanie, kto z nami zostaje do końca? Kto świętuje oczywiście Sylwester z Radio Party? Dajcie znać. A kto oczywiście dzisiaj baluje i wyjeżdża, też również możecie dać znać. No oczywiście specjalnie dla was nakręcamy. Do północy co najmniej. Już po mnie oczywiście DJ Killer z Cypreksem i całą moją ekipą jak najbardziej. Będzie oczywiście wideo, będzie fajnie, miło i przyjemnie. Będą oczywiście fajerwerki, będzie fajnie. Będą ognie, będzie elegancko. Będzie odliczanie do tej godziny zerowej, to na pewno. A my sobie lecimy do Markusem, z Markusem do 20. Ale również odliczamy. A tak a propos Killera, już za chwileczkę Titanium, coś od niego.

Witam oczywiście na pokładzie Marcina, lecimy z tym Sylwestrem, dokładnie. I witam Agatę, witam serdecznie. Markus Stargard powoli zaczyna imprezę. Pozdrawiam z mężem Krzyśkiem. Jak najbardziej dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Szczęśliwego nowego roku dla Was.

No to Marta przesyła pozdrowienia dla całych Pawłowic, a szczególnie dla Czucza. Miłej zabawy wszystkim życzę. Także jak najbardziej pozdrawiamy i lecimy dalej.

kolejne pozdrowienia od Miśki. Pozdrawiamy Radio Party i dla Misia. Kocham cię, dziękuję, że jesteś moją miłością, twoja Misia. Jak najbardziej pozdrawiamy zakochanych i lecimy dalej.

i kolejne pozdrowienia od Beci. Pozdrawiamy Ciebie, Markus, całe Radio Party i wszystkich na odsłuchu, a zwłaszcza męża Marcina i moje kochane dzieci, Anitkę i Janka. No to bawimy się z Markusem.

Białego rana w szampańskim nastroju. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Pozdrawiam wasza Becia. Jak najbardziej mega dziękujemy, pozdrawiamy. I szczęśliwego nowego roku dla was specjalnie od Markusa. I pozdrawiamy jak najbardziej tych aktywnych obecnych. Dzisiaj oczywiście lecimy na grubo, bo mamy oczywiście Sylwestra. Także nie może zabraknąć takich mega propozycji.

Ja oczywiście pozdrawiam i życzę oczywiście szczęśliwego nowego roku dla wszystkich prezenterów, prezenterek naszego oczywiście Radia Party i oczywiście dla całego zarządu, dla Hamera, dla Mastera, dla Kali, dla Da, oczywiście dla Mastera i dla Damo jak najbardziej.

i kolejne pozdrowienia od Matiego dla Renatki. Pozdrawiam, którą właśnie biorę kąpiel. Także jak najbardziej pozdrawiania dla Renatki, która właśnie bierze kąpiel z Matim. Pozdrawiamy wariatów. Od Marty mamy pozdrowienia dla Woja i Ani, najlepszych tancerzy oraz dla całego Smogorzowa. Także jak najbardziej pozdrawiamy.

kolejne pozdrowienia dla mojej Agnieszki, którą kocham najmocniej od Seby. Także jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie. I od Miśki wszystkiego dobrego dla RP i dla ludzi. Trzymajcie się cieplutko, chłopaki, jak najszybciej w domku życzy Miśka. No to Disco Inferno, to co znacie, uwielbiacie. I oczywiście przypominam na naszych social media, Radio Party oczywiście na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również zamknijcie naszą aplikację w sklepie Play. Na wasze Androidy, radioparty.pl. No to gramy Sylwester z Radio Party. Nakręcamy.

No to witamy na pokładzie Marcina. Siema Marku, z pomyślności w nadchodzącym roku jeszcze raz więcej audycji w Radio Party. Pozdrawiam też obecnych u mnie na imprezie sylwestrowej, szczególnie żonę Monikę, córkę Marcelinkę i Martynkę oraz brata Piotra z rodziną. Jak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy. Szczęśliwego nowego roku dla Was specjalnie.

od Mariano mamy poziomka dla Majki oraz Emilki i latającego orła i dla was Radio Party. Jak najbardziej pozdrawiamy. Od Tomcio, siemanko Markus, życzę tobie oraz wszystkim słuchaczkom i słuchaczom wszystkiego co najlepsze w nowym roku i pięknej mocy nocy sylwestrowej. Dziękuję jak najbardziej, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Szczęśliwego nowego roku dla Tomcia. Renata pisze, że Bodziu, całym sercem z tobą, twoja Renia. No tak najbardziej, wsparcie musi być, pozdrawiamy.

I oczywiście kolejne pozdrowienia od Pawła. Pawła, król złoty, potręć obroty. Zrunka dla ciebie i dla mnie. Hehe, bawimy się najlepszego RP 100 lat. No to co, podkręcamy za niedługo, spokojnie. Od Marty mamy podrunka dla Ani Wariatki i całego Radio Party. Miłej zabawy, wariaty. Dziękujemy, pozdrawiamy, również dla ciebie.

i kolejne pozdrowienia od Wojtasa. Pozdrawiam moją kochaną żonkę, która kończy się szykować do nadchodzącej imprezy sylwestrowej. Podrunka również dla całego Radia Party. Jak najbardziej dziękujemy, pozdrawiamy również. I oczywiście szczęśliwego nowego roku dla Was. Dobrej imprezy Wam życzę. Abyście zapamiętali tą chwilę do końca życia.

tak właśnie minęła godzinka 19:00. Przed nami jeszcze godzinka z Markusem do 20:00. Nakręcamy Sylwester 2024 z radioparty.pl. Gramy do 20:00 z Markusem, a już po mnie oczywiście DJ Killer i Cyprex. I już oczywiście do godzinki zerowej co najmniej grają, a nawet i pewnie dłużej. Zobaczymy. Także będzie co słuchać, zostańcie z nami.

Od woju mamy pozdrowienia dla Ani, najlepszej żonki od wuja. Kocham cię mocno. I witamy Mateusza, siemanko Markus, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Pozdrowienia dla ekipy z Inverness, Adriana, Piotrka i Krzyśka. Także jak najbardziej pozdrawiamy całą ekipę. Bawcie się dobrze. Szczęśliwego nowego roku dla was specjalnie od Markusa.

I kolejne pozdrowienia od Sebastiana dla kochanej żony Magdaleny i kochanego synka Alanka. Kocham was. Jak najbardziej przesyłamy, pozdrawiamy. I od Renaty mamy pozdrowienia dla Bodziu. Cieszę się, że jesteś ze mną. Kocham cię, Renia. Jak najbardziej pozdrawiamy i lecimy dalej.

I proszę bardzo, senioryta wjechała. Od Michała mamy kolejne pozdrowienia szczęśliwego nowego roku dla nierobów z firmy Kalbach z Brzeska. Pozdrawiamy jak najbardziej, szczęśliwego nowego roku dla was.

Od Sebastiana, a potem Karla, kochanej żony Magdaleny i kochanego synka Alanka, kocham was. Przesyłamy jak najbardziej, pozdrawiamy jeszcze raz. I od Popiela mamy pozdrowienia. Bartek i Patrycja, uwijajcie się z tą szafką, bo zaraz Panciu wjeżdża. Szczęśliwego nowego roku i róbcie te drinki. Pozdrawiamy jak najbardziej.

tak właśnie możecie nadsłać swoje VIP-owskie pozdrowienia, jak i życzenia noworoczne. SMS 140 RP na numer 71480, strona główna radioparty.pl. Zakładka pozdrowienia, tam oczywiście wpisujecie kod, wpisujecie pozdrowienia i wysyłacie. Ja tutaj oczywiście wyłapuję i czytam.

I oczywiście od Maćka mamy pozdrowienia dla kochanej Martynki, mordeczkę Konciaka i Moniś, z którymi ciśniemy ostry balet przy szachach wesołego jajka. Przesyłamy, pozdrawiamy. Nie bawcie się jajkami. Od Agnieszki mamy pozdrowienia dla Mateusza i jajka. Tematycznie, okej, okay, pozdrawiamy. Wszystko się zgrało, ja nie wiem jak to się stało.

od Ani Wariatki mamy pozdrowienia dla całego Radio Party, także pozdrawiamy jak najbardziej i lecimy dalej. Od Sebastiana mamy pozdrowienia i powodzenia dla widzów YouTube'a. Od Bartka pozdrowienia dla Sebusia i Patrycji. Uwijajcie się z tą szamką i polewajcie te dryneczki.

No to co, proszę bardzo, wolna w tym momencie. Od Seby dla kochanej żony Magdaleny, pozdrowienia, kocham cię. No to przesyłamy, pozdrawiamy jak najbardziej. Od Popiela mamy podrękę dla kochanych córek Oliwki i Hani, moich bugogołków kochanych. Kocham was i szczęśliwego nowego roku, żebyście były grzeczniejsze niż w ubiegłym roku. Pozdrawiamy.

Od ekipy Zryw dla wyspiarzy i wszystkich zleżałych pozdrowienia przesyłamy. Od Binio, szczęśliwego nowego roku, kochanie, dziękuję Ci za te 15 lat, kocham Cię, pozdrawiam całe Radio Party od Binia. No to oczywiście gratuluję i oczywiście kolejnych lat dla Was. Wszystkiego dobrego.

I kolejne pozdrowienia od Serka, pozdrowienia dla ekipy z Koplina, od Serka Gucci, od Nufero, pozdrowienia dla mojej Natalci i syna Natanka, lecimy, nie śpimy.

I kolejne pozdrowienia od Agaty. Barek, pozdrów proszę moje dzieciaki Dawida i Klaudię oraz wnuczkę Różę. Pozdrawiamy jak najbardziej. Także Markus pozdrawia oczywiście dzieciaki Dawida i Klaudię oraz wnuczkę Różę od Agaty.

I kolejne pozdrowienia dla Joasis Pisza od przyjaciółki Magdy. Przesyłamy, pozdrawiamy, oczywiście szczęśliwego nowego roku dla was. Od taty Bartka dla moich kochanych dziewczyn Paulinki, Helenki i Jasi oraz dla Lunki i Figusa. Tata Bartek przesyła pozdrowienia. I oczywiście szczęśliwego nowego roku dla was specjalnie. Dużo zdrówka na ten kolejny rok.

otrzymana mamy pozdrowienia dla mojej kochanej żony i synka Marcina, aby ten kolejny rok był tak samo piękny jak ten. Także jak najbardziej pozdrawiamy.

Wielkiego pozdrowienia dla całego Radio Party oraz mojej kochanej Renatki. Szczęśliwego nowego roku 2025 życzy Łukisz Szczepankowo koło Szamotu do siego roku. I Turbo Jak, Jacka. Pozdrowienia dla kochanej Kalinki oraz dla całego radia i dla DJ-a Jazda. Także Turbo Jacka, dzięki, pozdrawiam. Od Renaty, Bogusław, najlepszego z okazji urodzin od Renaty, to wszystko. I od Cyriaksa, który oczywiście tutaj ma takie info, a ja polecam każdemu, kto spędza Sylwestra solo, ogień w domu, tanie driny, wygodna kanapa, bufet, no i dobra muza z Radio Party, ogień, au! Dokładnie tak, jeśli nie macie planów, zostańcie z Radio Party. Od godzinki 20 DJ Killer i Cyprex i cała ekipa będą oczywiście świętować z wideo, także będzie co oglądać, będzie oczywiście co świętować. Będzie zabawa, będzie fajnie. Sylwester z Radio Party.

Ja dziękuję wam oczywiście za ten wspólny rok z wami, za to, że jesteście zawsze. Szczęśliwego nowego roku dla was od Markusa. Bądźcie zdrowi, cali, uśmiechnięci, jak zawsze. I ta propozycja jest specjalnie dla was ode mnie.

No to nie dzisiejsza frekwencja, jak i aktywność jest mega. Dziękuję wam pięknie za to, że jesteście. Zasypujecie mnie z każdej strony. Ale chyba jest dobrze, dajemy jakoś radę. Gram oczywiście w zastępstwie za Damo Damowskiego z Markusem, tak właśnie do 20. Mam nadzieję, że zgodnie i dobrze.

0: więcej na świecie.
1: Oczywiście Sebastian napisał: Markus, godnie damo zastępujesz, tylko jeszcze jakieś teksty Damusian musisz zapodać. Oj, oj, oj.
0: Jak śmiech i parę promieni słońca zostać.
1: Damo, damo, damowskiego nie da się podrobić. Także nie będziemy naśladować, zostańmy oczywiście oryginałem. Ale jak najbardziej dzięki, oczywiście fajnie, że się wam podoba, że jest okej. No to co, lecimy z Explosion.

kochani, kolejne pozdrowienia mamy od Czarnego. Markus, proszę o pozdrowienia dla całego Londynu i żeby nie zamulali w tą cudowną sylwestrową noc oraz dla DJ-a od Czarnego. Dzięki bardzo, pozdrawiam i lecimy.

Dlatego nie mam nadziei, że dzisiaj będzie oczywiście pite, że będziecie dobrze spędzać ten czas. Już zawleczkę pijemy za ten dobry czas, za Sylwestra. Tak właśnie kończymy rok 2024 i wchodzimy godnie w 2025.

co tego nie pijemy, pijemy jak najbardziej za ten lepszy czas. Oby 2025 był lepszy niż ten dotychczas. Tego wam życzę, wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Zostało nam ostatnie 10 minutek, już za 10 minutek coś takiego powinien wbić się oczywiście DJ Killer i DJ Cyprex. Także jak najbardziej zapraszamy dla tych panów właśnie na audycję już oczywiście od godzinki 20.

Odalana, mamy pozdrowienia dla mojej dziewczyny, kocham cię, Ola. Pozdrawiam jak najbardziej od Krzycha, mamy pozdrowienia dla całej ekipy z Like, niech to trwają do północy od Krzycha.

i Paweł napisały: siemanko, świetne pograne, dzięki za umilenie Sylwestra, wszystkiego dobrego w nowym roku dla ciebie i całego Radio Party. Jak najbardziej dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku dla ciebie i dla całej ekipy. A bez tego nie byłoby Sylwestra, posłuchajcie.

No to mamy diablicę na sam koniec. Hej, pozdrawiam całe Radio Party i moją ekipę sylwestrową. Zosię, Wiki, Wróbelka, Renatę i Wojtka, lecimy. No to oczywiście dla was specjalnie. Szczęśliwego nowego roku od Markusa.

tata i mama, a potem dla naszych kochanych córek Natalii i Dagmary, które właśnie szaleją. Pozdrawiamy jak najbardziej. Od Dawidosek mamy pozdrowienia dla całego Radio Party oraz pozdrawiam za granicy całą rodzinę, a szczególnie mamę Judytę od Dawida D. Także jak najbardziej pozdrawiamy szczególnie mamkę Judytę od Dawida D. No to takie właśnie party, już za chwileczkę DJ Killer i DJ Cyprex. Myślę, że jeszcze jedną propozycję wkręcimy i wpuszczamy właśnie tych panów. Ja dziękuję wam wspólnie oczywiście za ten czas, za ten rok i oczywiście słyszymy się w następnym, w 2025. Dzięki, że jesteście, już za chwileczkę DJ Killer z live wideo na Facebooku, na YouTubie. Także wbijajcie, spoglądajcie i bądźcie z nami. Tak właśnie świętujemy Sylwestra 2024 z radioparty.pl. Oczywiście szczęśliwego nowego roku dla DJ-a Cypreksa i dla DJ-a Killera od Markusa.

Okej, koń, już za minutkę specjalnie dla was DJ Killer i DJ Cyprex. Także jak najbardziej zostańcie z nami, wbijajcie oczywiście na YouTube'a, na Facebooka, tam będzie oczywiście live transmisja. Również tutaj będzie online, także zostańcie. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich, jak najbardziej dziękuję wam, że byliście i do usłyszenia.

0: Radio Party.
1: Radio Party. Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

3, 2, 1. Dzień dobry, dobry wieczór. Radio Party, kanał główny, ja się kłaniam. Tarnów oczywiście. Master of Sound. Tesenek. Jeszcze szybciej trzeba grać. Ty się wkali niebo. Wszystko słyszałem. Tak, moi drodzy, witamy gorąco, pozdrawiamy sąsiedzi w akcji, jak zawsze. Przeważnie, przy sobocie. My house, takim akcentem zaczynamy.

I love my people. A to oficjalnie. Mamy Łatę, mamy Eddie Łatę. Mamy Joannę Krupę. Z podziękowaniem oczywiście dla Dama Domowskiego za przekazanie sterów. Na standardzie, wy możecie słać, pozdrawiać. RP71480. Przywitaniem dla tych zameldowanych na Facebooku. No pieknie. Oh no, oh tak. Lecimy.

I love my people. Jest z nami Iwonka zameldowana, witamy, pozdrawiamy. Jest z nami Adam. A jest Terenia, jest Katarzyna. Witamy szwagra Boba, pozdrawiamy. Witamy Łukasza. Na robocie. Witamy Piotra. Jest z nami Mariusz, Sebastian. A Romana. Jest Madzia, Magdalena kolejna. Jest Tomas. Jest moja żona, witamy, pozdrawiamy. Proszę, proszę. Co to się stanęło się? Konkurencja nie śpi.

0: Radio Party.
1: Watch us think of say, uno throw straight. Watch us think of say, uno throw straight. Watch us think of say.
0: A tuż po mnie oczywiście człowiek, który gra tą nutę bardzo, bardzo często, oczywiście DM, no i goście. Alpha Degree. Coś pięknego.

King of my castle. A w tym momencie Queen dokładnie. Pozdrawiamy wszystkie królowe z życia. Na wokalu. Witamy Andrzeja, jest nam Jolanta, jest Piotr Wojciech, jest Korsak Team. Pozdrawiamy Kamilosa, witamy. No to żura. Witamy Jadwiga, a jest z nami Adrian, Iwonka. Pięknie się zbieracie. Zaś wymyślił jakieś remonty. Nie można sobie normalnie dyknąć przy sobocie. Aj, ten nasz damo. A co z nim zrobię? No nic. Synek, nie ma takiego grania. Jasny pierdik.

Oj, będzie mrocznie, fajnie, klimatycznie. A przede wszystkim wokalowo. A oczywiście Spektrum. A to gacuj się, nie spać, zwiedzać, robić zdjęcia. O, coś innego tam pisze, ale wam nie powiem, no. Miksować, raz, dwa, trzy, master leci szczyt. Buziaczek. A kurczę.

Jest na mi David, ja cię widzę, ja pozdrawiam i widzę, wszystko widzę. Muszę. Klimatycznie. Z tej serii od Mastera.

Uwaga, uwaga, dowody zbrodni teraz przedstawiamy. Pozdrow proszę moją córcię, Gabrysię, bo ona nie wierzy, że jak to pan w radiu mówi, mamy imię i pozdrawia. Tak to bywa. Pozdrawiamy córeczkę. Ale się ma chody, nie? Dobra, dobra. Sabotunia, moi drodzy, ta aktywna. Do 20 razem ze mną, powiem oczywiście DM z brygadą. Również na wideotransmisji, także zapraszam na nasze social media, Facebooki, YouTube, TikToki, Instagramy. Po prostu musicie być z nami razem na bieżąco, jeśli nie chcecie czegoś ominąć.

Pięknie. Pozdrowienia dla Eskamana, którego buzia jest wiecznie roześmiana. Jebra. Jebra. Przepraszam. Jedno R zgubiłem.

przed momentem. Teraz oczywiście Vibration. Niezmiennie mój vibing. Z waszą stroną. Proszę bardzo, trasa zrobiona, teraz wjeżdża Turbo Cola. Pozdrawiam dla Radia Porty. Co, Lukas? No, to się ceni. Ja tam słyszałem jakieś rowerki. Najpierw rowerek, potem Turbo Cola. No ja by jednak podtrzymuję zdanie Damo Tomowskiego. Najpierw turbo, potem cola. Podkład zrobiłem. Dzisiaj blaski ziemniaczane. A widzicie? Po prostu Masterchef.

Love Go Home. Czyli na grubo. Dla starych dobrych wyjadaczy. Koneserów dobrego bito.

0: love, come home.
1: Come home. Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: Diablica pozdrawia całe Radio Bardy, wszystkich słuchaczy, oczywiście samą siebie, bo w końcu mogę się nabić. Dejno Placka. Nie ma już, niestety.

0: No to tyłeczki do góry i lecimy z tematem. 666 Super Double Fly Mad Records. No i dzisiejszy gość oczywiście naszego diva. Prosto tego pana, od Alwę.
1: Super Dupo Fly.
0: No to rura musi. Niekoniecznie.

Oui. Makeba. Wypominki. Zdrówko, proszę bardzo. Ja tu fotę dostaję, wszyscy się alkoholizują. Co się dzieje? Co się tu wyprawia? Kulkę pozdrawiamy. Która nie poszła dziś na nockę i wali ze mną wódeczkę. Wszystko diablica. Ładnie się bawią. No to rura.

Makeba. Dawno nie graliśmy. Ale pozdrawiamy oczywiście wujka Malosa. Bo to od niego wersja. Jak dobrze słyszycie. Witamy Piotra na pokładzie. Na kebaba. Proszę. Kreatywnie, kreatywnie, Madzia. Prawidłowo. Jest sami Mateusz. I powtórka.

0: fortune. Maybe he's the only one.
1: Proszę, master, zabawusia w sobotusia. Piękne miksy wlatują. Masterują i cię pięknie całują. Jedziemy, konsoleta na maksa. Sobota jazda. Ej, gacuś z powrotem. No i tyle.

No i ciepełko czuć, nie? Pięknie zachód słońca jest nad Tarnowem. Chyba muszę ubrać okulary przeciwsłoneczne, bo nie wytrzyma. Ile nam to zostało jeszcze? 24 minuty. I po mnie Dian. Zalito. Proszę bardzo, Robert nas zapisał. Pozdrawiam województwo podlaskie. Pozdrawiam dla ciebie, DJ. Dziękuję, pozdrawiam gorąco. No i wzajemnie.

Baby con Mexico. Tak by to było w oryginale. Ale my oczywiście odświeżamy. Trigger. Doskonale się tym zajął. No to Gwardia Narodowa.

liśniemy troszkę oczywiście. Ten nieco ambitniejszy klimat. Rurka. Rave. Revival. Coś pięknego. Lecicie oczywiście. Kanał Główny Radio Porty. Ostatnie minutki razem ze mną. No i zacznie się.

i do pieca do kładą. Pozdrawiam dla grillującego. Przystronia. Zdrówko szwagier. Czesława Bogda. Dobrze, że przeczytałem przystrona. Przystronia. A bym dorzuciłbym do pieca. Za dużo memów by było. Jasny pieron. Co się dzieje?

Z pozdrowieniem dla teścia Karola, teściowej Anny oraz żony Aleksandrę. Dobrej majówki przysła Jakub. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie całą familię Oda. Mamy Marty Garrix, Jack Harlow, Animals. A wszystko kompiluje nie kto inny jak DJ From Mars. No to rurka.

pięknie, moi drodzy. Takim akcentem ja się z wami żegnam dzisiaj. Ale bardzo, bardzo pięknie. Armin van Buuren. Dla koneserów oczywiście. Już za chwilkę na pewno będzie DM. Będą goście, będzie wideo. Także zapraszam na social media, YouTube, Facebooki. Szwagier z Przystronia. Mówi się, że wódeczka dobrze wchodzi. Proszę bardzo, dobrze. Pozdro panowie, zdróweczko. Armin van Buuren, taką końcóweczką. Na Power Music.

Czym się bije na pokładzie? Już gotowy, już odliczam. Także dwie minutki. I wchodzi cały ubrany na czarno. Nie pomylę się na pewno. Nagranko dostępne na Mastermaniakach. Trzymajcie się, nie dajcie się spokojnej. Wróć! Aktywnej soboty, spokojnej niedzieli. A w niedzielę prawdopodobnie się słyszymy. No i zapraszam do DM-a. Do naszego Marcinka.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

długiej nieobecności powraca do nas również formacja JNG, która niegdyś zaskakiwała naprawdę świetnymi bootlegami. No i proszę bardzo, oto odświeżenie i oto powrót. To Models i Your Love dla was jako nowość tego tygodnia.

The Riddle. Któż tego nie pamięta, któż tego nie poznaje? Wiecznie żywy numer i ten numer również razem z nami. A ja przypominam radiobarty.pl, zakładka pozdrowienia, kanał główny, tam możecie klikać i pozdrawiać. Zapraszamy znajomych jednym linkiem radiobarty.pl i niech nas tutaj będzie jak najwięcej.

Mam nadzieję, że już rozgrzani, że już gotowi. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy są razem z nami, dla tych obecnych, dla tych, którzy w pracy. Dla tych mobilnych. Piękne wspomnienie i piękne odświeżenie. Tell it to my heart.

Z pozdrowieniami dla starej wiernej gwardii, dlatego że pamiętają te stare piękne numery. Ależ powrót, państwa i policaj!

pozdrowieniami dla UBC Górali razem z nami dla Zakopanego. Dla UBC Warszawy.

Jakże pozytywnie, Miley Cyrus. Z pozdrowieniami dla tych obecnych Niemiec, dla obecnej Szwecji, dla obecnego Manchesteru.

I takie kompilacje również kochamy. Radio Warte.pl, ja mam nadzieję, że macie

Oj, zrób się głośniej. Heads with roll! With him.

Specjalna dedykacja dla Henia z okazji 36 urodzin. Wszystkiego najlepszego, ziomek, zdrówka, klasy i fajnej nuni. Życzy Tomuś. Pozdrawiamy i życzymy również wszystkiego najlepszego. Off with your head. Dance, dance, you dead in the web. Head to roll, head to roll, head to roll.

Trzeba przyznać, że to naprawdę idealna kompilacja, idealne połączenie. Animals, czyli stary dobry Martin Garrix i bla bla bla, czyli Armin van Buuren. A już za chwilę na antenie Radio Warta.pl niespodzianka dla was. Zostańcie na razem z nami, bo naprawdę fajnie.

No to już teraz dla was przedpremierowo w Polsce. Radio Party jako numer jeden. Ależ to piękna kompilacja, posłuchajcie!

Blow i legenda Apple 65. Radio Bardy.pl to jeszcze nie koniec. Martin Studio Łomża dla was do godziny 19:00.

Ja cały czas mam na te statystyki i nie wierzę, co tutaj się dzieje, ale jest pięknie. Tak otwierać piątek i tak otwierać weekend z wami mogę zawsze. Shiver! Nie zwalniamy!

I jak zawsze końcówka to piękna wisienka na torcie. Żeby tradycji stało się zadość, oto i też ten numer. Gorąca nowość, ale jakże wielkie odświeżenie. Coś dla starej gwardii z pozdrowieniami jak zawsze. Zróbcie to głośniej.

Przyznajcie sami, po prostu pięknie i magicznie. A ta frekwencja wciąż wysoka. Jest pięknie. Po raz ostatni na dzisiaj.

Ależ zrobiło się naprawdę pięknie i magicznie na antenie radiowarty.pl. I to jest piękne, to kochamy, to lubimy. A ja już, moi drodzy, powolutku się z wami żegnam. Za chwilę pojawi się kolejny prezenter radiowarty.pl. Zostańcie razem z nami, ale zanim jeszcze się z wami tak już ostatecznie pożegnam, to szybko zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Wpisujcie w lukę facebookową djmartinradioparty.pl lub po prostu wpisujcie w przeglądarki djmartin.pl. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało i bądźcie razem ze mną. Dołączcie do mojej grupy i niech się tutaj dzieje, a tymczasem do usłyszenia, miłego weekendu, cześć!

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

No to ja witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Tak sobie właśnie startujemy. Witam serdecznie wszystkich obecnych od samego początku. I zapraszam oczywiście do odsłuchu na sobotnie granie z Markusem. No to lecimy, Radio Party i kanał główny, gramy!

tak właśnie gramy, 23 marzec 2024, sobotnie granie z Markusem na kanale głównym, tak sobie kręcimy. Ja czekam nasze pierwsze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie SMS o treści RP na numer 71480, to koszt tylko złoty 23 brutto. No to kochani, dzisiaj przez najbliższą godzinkę z Markusem do godzinki 18 kręcimy. Także zachęcam, zapraszam i lecimy.